0: John Newman, wiemy, że lubicie mieć go rano w głośnikach. Love Me Again w RMF Max zagrało jeszcze przed szóstą. Za parę chwil, bo po szóstej będziemy sobie sprawdzać, która praca nie śpi. I jak ktoś chce, to jeszcze może dołączyć i zapraszamy i przytulamy. Messenger i Instagram RMF Max, nagraj głosówkę.
1: A jeszcze w bliższej przyszłości na naszej antenie Flash najważniejsze informacje już dla was.
2: Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Środowa noc nie była spokojna dla mieszkańców jednego z bloków przy Asnyka w Ciechanowie. W wielorodzinnym obiekcie doszło do pożaru, a informacje na ten temat zebrał nasz reporter Kamil Puternicki.
3: W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby, jedna z powodu przebywania w kłębach dymu, inna z powodu poparzenia górnych kończyn. W akcji uczestniczyło kilka zastępów Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie oraz ochotnicy z jednostek z pobliskiego Pawłowa i Rydzewa. Na ten moment trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia.
2: Do pożaru doszło na pierwszym piętrze bloku. Ogień zajął sypialnię, następnie inne pomieszczenia i klatkę schodową. Ewakuowano 8 osób. Straty oszacowano na 80 tysięcy złotych. Na drogach też niebezpiecznie. Niedawno 47-latek w Śródbożu stracił panowanie nad autem, zjechał z drogi i staranował ogrodzenie jednej z posesji. Podczas cofania uderzył jeszcze w maszynę budowlaną. Policjanci sprawdzili jego trzeźwość. Wynik to ponad 2 promile. Mężczyzna miał już dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Był też poszukiwany przez sąd rejonowy w Ciechanowie do odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości. W Audi podróżowało również 4 pasażerów. Wszyscy byli nietrzeźwi. 47-latek został przewieziony do zakładu karnego. Grozi mu kolejne 5 lat pozbawienia wolności. Teraz we Fleszu ważna informacja dla kierowców. Jeszcze w tym miesiącu można będzie zredukować punkty karne. Aby tak się stało, trzeba wziąć udział w specjalnym szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie 29 września. Mogą z niego skorzystać osoby, które nie przekroczyły limitu 24 punktów, mają prawo jazdy od co najmniej roku i nie brały udziału w podobnym kursie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Trzeba także złożyć odpowiedni wniosek i uiścić opłatę. Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach z awaryjnego hamowania. Udział w szkoleniu pozwoli na zredukowanie maksymalnie 6 punktów. W Płońsku wybrali nowych radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej. Wybory uzupełniające za nami. Do grona młodych radnych dołączyła 11 zaangażowanych osób, które będą reprezentować głosy swoich rówieśników i współdecydować o tym, w jakim kierunku rozwija się Płońsk. Mazowieckie muzea jeszcze bardziej dostępne za mniej. To w ramach nowego programu, który daje możliwość odkrywania zabytków w regionie, a chodzi o placówki na szlaku Książąt Mazowieckich, na którym jest także Ciechanów.
4: Trwa pilotaż programu Karta Szlaku Książąt Mazowieckich. Celem tego pilotażu jest odkrywanie najcenniejszych zabytków Mazowsza i także zwiększenie liczby odwiedzających osób zamki, pałace i muzea, które są na szlaku Książąt Mazowieckich.
2: Mówi Nina Matczak z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. A skąd taki program?
4: Program ten powstał dzięki współpracy 5 instytucji kultury, które wspólnie pod okiem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przygotowały ofertę, która umożliwia zwiedzanie obiektów na szlaku w atrakcyjniejszej cenie.
2: Karta umożliwiająca tańszy wstęp do 5 muzeów jest ważna do końca roku.
0: Dzień dobry. Po godzinie 6:00 Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek.
0: No i o tej porze oczywiście będziemy sprawdzać i to już za momencik, jaka praca nie śpi.
1: A wiemy, że nie śpi.
0: Co więcej, nie śpi i dobrze się bawi. Razem z RMF Max. Turn the lights off, to 2 minuty po 6:00 w RMF Max.

0: Ring my bell, H i Mata oczywiście, w RMF Max o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Od wczoraj wszyscy tutaj rozmawiamy o tym, że to jest przesuper numer. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. No i o tej porze pytamy was też, jaka praca nie śpi. No i uwaga, mamy kilka naprawdę fajnych propozycji.
4: Pani inżynier budowy już nie śpi, pozdrawiam.
0: Wszyscy na baczność, pani inżynier, w takim razie.
3: Tak jest. Ale to nie jest koniec propozycji, aha, tym bardziej, że mamy piątek.
5: Cześć, może nie jadę do pracy, ale jadę spełniać swoje marzenia. Wyjazd, piąta rano, kierunek Pola i Łąki, cel Rykowisko. Pozdrawiam, leśna dusza Doris.
0: Wow, to jest pomysł.
3: I ja chciałam powiedzieć, że spełnianie swoich marzeń to też jest bardzo ciężka praca.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Wpadajcie śmiało na Instagram RMF Max, będziemy tam rzucać naprawdę fajny backstage ze studia. Temper City is Self-Aware, za chwilę Ed Sheeran i Shivers. To wszystko na 8 już minut po godzinie 6, a to jest RMF Max.

0: Jak o poranku brakuje wam tak odrobinę siły i tempa, to polecamy RMF Max. Armin Van Buren i Everlasting na 16 minut po godzinie 6. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: 1338 km na jednym ładowaniu auta elektrycznego.
0: Co?
1: Tak, przejechał Mikołaj Marczyk, to jest polski kierowca rajdowy. Pobił oczywiście rekord Guinnessa, a to jest w ogóle 150 km więcej niż poprzedni rekord.
0: Przepraszam, także... to jest w ogóle mokry sen każdego kierowcy, który ma elektryka. Ale czy to nie jest tak moment, że on miał po prostu lepiej załadowane?
1: Nie. Ale... jakby tak podpowiedział, jak no, na jednym baku cały miesiąc przejeździć, to też byłoby super.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.

0: No tacy są niezdecydowani. Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Słuchajcie, RMF Max.
1: Karola i Mateuko.
2: No i to jest ta pora, jako że jest w 6:30, kiedy pytamy was, gdzie są moje klucze? No i teraz pytanie, gdzie są nasze klucze, gdzie dzisiaj je schowaliśmy? Będzie o tyle trudniej, że dzisiejsza edycja zabawy to edycja
0: to warsztat. Tak, ale to może też być łatwiej dzięki temu, no bo gdzie na warsztacie można zgubić klucze? Nie ma złych odpowiedzi, czekamy na waszą fantazję, no.
2: Odezwijcie się koniecznie. Możemy zrobić naprawdę wspólnie jakieś grube jaja. Tak. Może mamy nawet dla was jakieś fajne gadżety.
0: Może mamy. A trzeba nagrać głosówkę na Instagramie albo na Facebooku RMF Max, a zwłaszcza jak nigdy tego nie robiliście. Dawaj, odezwij się, będziesz w radiu, zrobimy wszystkim dzień.
2: Ale jeszcze raz musimy zrobić, gdzie są klucze, uwaga. Co to za dźwięk?
0: Gdzie są klucze, ale to warsztat.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: To dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy. Raz jeszcze mała instrukcja obsługi porannego programu Wstawaj, nie udawaj. Głosówkę wysyłacie przez Instagrama albo przez Messenger RMF Max. A to, co gramy, to świetne Loser od Tame Impala.

0: Budzimy was tak, że aż, no co, no chce się iść do pracy. Maroon Hofstad i 7 minut po wpół do 7.
1: Dawaj. Karola i Mateuko.
2: No i teraz słuchajcie, wielkie rozwiązanie całej zagadki, gdzie są klucze, wasze odpowiedzi jak zwykle, no można powiedzieć, ubawiły nas stukrotnie.
0: Bardzo proszę.
3: Moim zdaniem klucze znajdują się w pojemniku po konserwie.
2: A pojemnik po konserwie to jest po prostu konserwa, wiadomo.
0: Uwaga.
4: Jest to ewidentnie słoik po ogórkach, który teraz służy jako pojemnik na śrubki.
0: No. Mamy dzisiaj dużo takich gastronomicznych pomysłów.
2: Co zjedzone, to do garażu. No,
0: to jest taki gastrowarsztat. To jeszcze jest taka świetna nazwa.
2: Mamy jedną odpowiedź?
0: Tak.
5: No jak to, gdzie są te klucze? To w tych pojemnikach na ścianie. Czwarty od góry, piąty od lewej.
2: Może tak być,
0: to
2: ale...
0: To był majster.
2: Ale gdzie są klucze tak naprawdę? W pojemniku na klucze.
0: Jeżeli macie jeszcze inne pomysły, gdzie były dzisiaj klucze, dajcie znać Messenger RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Reklama. Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi, tylko złoty 99, kupując 3.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
13: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
14: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: 5 na 10 przed 7, to jest wstawaj, nie udawaj.
1: No i teraz taka kłopotliwa, wstydliwa sprawa. Słuchajcie, Europejczycy ćwiczą i ruszają się więcej niż 4 lata temu. No ale Polacy się nie ruszają. No, z najnowszych badań wynika, że 40% mieszkańców Unii Europejskiej ćwiczy kilka razy w tygodniu.
0: Okay.
1: Najchętniej ćwiczy się w parkach, a robi się to dla relaksu i zdrówka.
0: Czyli wszyscy tylko nie my nadal bierzemy zwolnienie z WF-u.
1: Też, ale tamci więcej, no.
0: Ja myślę tak, że ze sportem może nie jest u nas w praktyce najlepiej, ale za to, jak nam wychodzi komentowanie z kanapy wszystkich dyscyplin, to mistrzostwo.
1: Max. Podaj mu, podaj! Szybciej!
0: A schrzanił to naprawdę. Kibicujemy wam we wstawaniu, to jest RMF Max.

0: David Guetta, Kid Cudi, Memories w RMF Max. To jest najlepszy sposób, żeby zacząć dzień. 5 minut zostało do godziny 7:00 i dojdziemy właśnie, że...
1: Widzę, że jutro będzie księżyc, że ale to zostawimy wam szczegóły na za momencik, bo...
0: Czerwony.
1: Czeka was flash, sport, pogoda, wszystko co najważniejsze u nas za momencik.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
7: Jak zakupy nie tylko na Ale.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: To jest RMF Max, prawie godzina siódma, flash, sport i pogoda, no i oczywiście Kinga Nyga w studiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Kolejne przesłuchania i kolejne pytania po pożarze na terenie stacji bazowej Starlink na Mazowszu. Ogień, jak informowaliśmy na naszej antenie, pojawił się w pobliżu infrastruktury zapewniającej łączność satelitarną. Co ustalili dotąd śledczy?
8: Przedstawiciele rządu potwierdzają, że wszystko jak dotąd wskazuje, że doszło do celowego podpalenia. Tak mówił mi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Cały modus operandi tego wydarzenia wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z zorganizowanym sabotażem, który przypomina to, co robią Rosjanie w Polsce.
8: Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz przewiduje, że jednoznaczne wnioski poznamy w ciągu kilku tygodni.
7: Tyle Michał Dobrołowicz. Czy część zysków Orlenu wróci do kierowców? Senat uchwalił ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Teraz ruch prezydenta.
10: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant obniżenia cen paliw.
7: Zapewniał premier Donald Tusk. Problem w tym, że prezydent może tej ustawy nie podpisać. Raz już ją zablokował. Chyba, że Karol Nawrocki ugnie się pod naporem niezadowolenia kierowców płacących rekordowe ceny przy dystrybutorach. Polska reprezentacja w piłce nożnej pod wodzą Jana Urbana dzisiaj zaczyna intensywny maraton w Lidze Narodów UEFA. O 20.45 biało-czerwoni zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Na boisku zobaczymy dzisiaj młodą krew i nowych debiutantów. Więcej o tym spotkaniu we Fleszu Sportowym. Z boiska przenosimy się na czerwony dywan. W Gdyni trwa Wielkie Święto Polskiego Kina i finał 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. A tam nie brakuje muzycznych akcentów.
11: Żyję chyba sobie sam na złość.
7: W grze o Złote Lwy jest między innymi film Mniej Obcy, to historia lidera Lady Punk Jana Borysewicza. Film do streamingu trafi 7 października, a zwycięzców festiwalu poznamy jutro. A jeżeli nie planujecie żadnych seansów filmowych, tylko wolicie spędzić czas na świeżym powietrzu, koniecznie spoglądajcie w ten weekend w górę. Jutro 26 września lodowy olbrzym Neptun znajdzie się w opozycji do Słońca. To oznacza, że ta niezwykła błękitna planeta będzie doskonale widoczna na bezchmurnym niebie przez całą noc. Wystarczy uciec z miasta, chwycić za lornetkę, no i polować na niesamowite widoki.
5: Umiesz sport?
0: Flash sportowy RMF Max.
7: Będzie zaskoczenie, zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski przed meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Chce dać szansę każdemu z powołanych.
12: Wydaje mi się, że można i trzeba. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników.
7: Mówił Jan Urban, ten mecz o 20.45, a wcześniej o 17.00 nasi siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy ze Słoweńcami. Będzie to 10. odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. I na koniec tenis i dwa powody do zadowolenia z Chin. Kamil Majszak wygrał z Włochem Bellucim i awansował do drugiej rundy turnieju w Chengdu. Z kolei w drugiej rundzie turnieju już zameldował się Hubert Hurkacz, który pokonał Kazacha Szewczenkę.

0: Trochę chmury, trochę deszczu, trochę przejaśnień. No taki to będzie piątek. Najmocniej popada na północy kraju, ale dzisiaj wszędzie może pokropić na termometrach od 14 do 16 stopni. Ale nawet jeżeli piątek przywitał Was deszczem i chmurami, to mamy doskonałą wiadomość. W ten weekend piękne babie lato w całej Polsce. Będzie pogodnie, słonecznie i na pewno cieplej.
1: No i to jest informacja. I teraz tak, jak jedziemy na przykład windą, tak? Wyprowadzamy psa, albo jesteśmy już w pracy, jedziemy tą windą, to patrzcie, ile jest tematów do rozmów. Będzie deszcz, będzie ciepło. Babie lato słyszałem w radiu.
2: Księżyc będzie.
1: No i będzie też poranek RMF Max. Somber gra dla was.
2: Ludzie! Ludzie, piątek po siódmej jest! Lecimy w to!

0: Legendarne brzmienie o poranku. Gurczysz Project, 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Piątek, ale do szkoły trzeba iść. A dla wszystkich, żeby sprawdzić swoją wiedzę i pobawić się z nami, powstała ta zabawa.
2: Do tablicy, proszę.
3: I szukamy ludzi, którzy jadą teraz z dzieciakami do szkoły. Jeśli macie taki skład w samochodzie, to się zgłoście koniecznie.
0: Tak jest, chcemy, naprawdę bardzo tego chcemy, żeby to dzieciaki nas przepytały, no bo kto wie więcej niż my? No oczywiście, one. Że dzieciaki. I teraz uwaga.
2: Dzisiejsza kategoria.
0: To...
3: historia! Uhu. Do zgarnięcia jest stówka kiszonkowego i żeby się zgłosić teraz, wyślijcie SMS-a pod 3001. On jest bez żadnych dodatkowych kosztów, z nazwą waszej porannej samochodowej drużyny, a my wybierzemy tę najbardziej historycznie zabawną.
0: Ważne, żeby ta nazwa była związana z dzisiejszą kategorią, czyli wymyślacie nazwę drużyny o takim podłożu historycznym, a potem wpadacie do nas na antenę i będziecie nas grillować z historii. Będziecie też sobie mogli wybrać, które z nas będzie na wasze pytanie nie odpowiadało. A wszyscy słuchacze przy okazji, no co, sprawdzą, no się w piątek z wiedzy historycznej.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Nazwa waszej historycznie drużyny porannej SMS-em pod 3001.
0: Czy się stresujemy?
3: Trochę.
0: Tak. Czy cieszymy się, że się z wami usłyszymy?
3: Bardzo.
0: Mamy teraz też dla was fajny numer. Ostatni dzień lata to Gives i Igo i 12 po 7.

0: ale to jest nuta na piątek. Offenbach i Four to the Floor, 20 minut po godzinie 7, to jest Wstawaj, nie udawaj. I ja przyznaję, że pocą mi się ręce, słuchajcie.
1: Tak, bo my wjeżdżamy właśnie z naszą zabawą do tablicy. Proszę, jest z nami drużyna Armia Króla Mikołaja, jest mama Karolina, Mikołaj i Julia.
0: Cześć!
1: Cześć!
0: Cześć!
1: O, super was słyszeć. Kategoria to historia i będą nas grillować, tylko teraz, kochani, najpierw nam powiedzcie, kogo będziecie dzisiaj przepytywać? Mnie, Mateuko, czy Karolinę?
2: Mateuko.
0: Karolinę. Dlaczego znowu ja?
1: To jest,
0: z przyjemnością, dobra, kochani.
1: Zostajemy z tym. Karolina, musisz to wziąć teraz.
0: Tak, biorę.
1: I rozumiem, że pytanie będzie zadawał Mikołaj, tak?
2: Tak,
1: bawimy się wszyscy, odpowiadamy, słuchamy wszyscy przed odbiornikami. Mikołaj, dawaj pierwsze pytanie z kategorii historia.
3: Do tablicy.
2: Mikołaj, pytanie. Kto pierwszy odkrył morską drogę do Indii?
1: Morską drogę do Indii, Karolina, kto pierwszy odkrył?
0: Jezus, no, Maria, no, nie zadawajcie, no, mi takich pytań, moment.
1: No. Nic, dobra, nie, ona wpisuje, stop.
0: Cicho.
1: Dobra,
0: a
1: 3, 2, 1,
0: no,
1: nie ma,
0: no,
1: dobra.
0: No, Vasco da Gama.
1: Dobrze?
2: Vasco da
1: Gama.
0: Dobra,
1: ale
0: drugie.
1: Nie wiedziała, to jest minus punkt. Drugie pytanie.
2: Drugie pytanie, w którym roku odbyła się bitwa pod Grunwaldem?
0: O Boże, 1410, dziękuję wam bardzo.
1: Dzięki, super. Powiem tak, no to pierwsze pytanie było trudne i Karolina nie wiedziała, drugim się wyratowała, ale najważniejsze jest to, że wy byliście z nami i że zgarniacie stówkę kieszonkowego i ten dzień jest po prostu lepszy.
0: Mega,
1: dzięki.
0: Super, że z nami byliście. Dobrego piątku w szkole, dobrego piątku w przedszkolu, a jakby ktoś chciał też stówkę wygrać na głupoty po szkole,
1: to od poniedziałku dopiero.
0: To od poniedziałku. Bądźcie z RMF Max.
2: Dziękuję.
4: I've been watching you.

0: O, ile się dzieje w tym numerze, zresztą świetnym. Ray, Where Is My Husband, słuchacie RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: A warszawskie ZOO ogłosiło, słuchajcie, jesienną zbiórkę żołędzi i orzechów.
0: O, będą robić wielką kolekcję ludzików. Czy co?
3: Nie, potrzebne są żołędzie, słuchajcie, potrzebne są orzechy włoskie, orzechy laskowe, które potem będą urozmaicały jadłospisy na przykład żubrów, antylop, żyraf, ptaków, małp, które mieszkają w ZOO. Te wszystkie orzechy, te wszystkie żołędzie muszą być suche, jakbyście chcieli przynieść, czyste, także śmiało.
0: To biorę reklamówkę, idę zbierać.
3: Idź. Generalnie to dobrze, że mówią z wyprzedzeniem, a nie, wiecie, o 22 dzień wcześniej, że na jutro potrzeba 3 tony kasztanów.
1: Poranka w RMF Max.
3: Ale co, no nie zachęca to do zbiórki? No,
0: jest jakiś
3: dla zwierzątek?
0: Tak.
3: To jest RMF Max i 3:30 do 8:00.

0: Jak jedziecie do pracy, jak jedziecie do szkoły, to jest najlepsze towarzystwo. Margaret w RMF Max, 20 minut do godziny 8 zostało, to jest wstawaj, nie udawaj.
1: No i uczniowie obchodzą zakaz używania telefonów w szkołach, robią takie bunkry z bluz na ławce, taki mur, zaporę i tam kładą telefon, albo biorą dwa, jeden oddają, a drugie mają ze sobą. Kosmiczne. Teraz
0: słuchajcie, telefon to jest gorzej niż kiedyś, po prostu ściąga, bo tak, w długopisie się nie zmieści, na gumie nie przykleisz do stołu, a jeszcze ci mogą zabrać przed wejściem do szkoły, ze ściągą tego nie było.
1: No nie wiem, to trzeba iść chyba na bloki za szkołę, wiesz, do telefoniarni. Gra bez końca.
2: Max. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
7: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: I po reklamie.

0: Tak.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: No i to jest piątkowy klimat. Alan Walker, Ava Max i Fade 10 minut przed godziną 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Wyobraźcie sobie, że kubek z muminkiem został sprzedany za ponad 200 tysięcy złotych.
0: Tak? Co?
3: Tyle dał taki anonimowy kolekcjoner na aukcji. Piękny kubek,
0: ale
3: z oryginalnym rysunkiem autorki muminków, taki designerski, ale szczerze mówiąc, wygląda jak zwykły kubek, serio.
0: No ale teraz wyobraź sobie, wiesz to i weź taki kubek do pracy. Ktoś go zaraz zabierze już nie tylko dlatego, że mu się podoba i jest ładny.
3: A ja tak sobie myślę, hej kolekcjonerze, nie chciałbyś pić do mnie do kuchni? Dawaj, dawaj, pooglądaj, może coś ci się spodoba, come on.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Jakie ja mam kubki, naprawdę.
0: Takie na przykład od wulkanizatora.

0: Na 4 minuty przed godziną 8 w RMF Max, Danny i If Only You. No i co, zastanawiamy się...
1: Tak, nie no, co się dzieje na świecie? No, studenci wracają, ceny paliw chyba rosną, nie wiem, ale szczegóły tego wszystkiego już za momencik o 8 w Fleszu. Będzie też sport, będzie Max. Pogoda. Będzie.
0: Wszystko dla was punktualnie o 8, a to za 4 minuty.
2: Reklama. Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: I po reklamie.

0: jestem Kuba, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony.

0: Minęła 8, czas na Flash, sport i pogodę. FRMF Max jest Kinga, Dynka z nami.
1: Jestem. Patrioty zostają w Jasionce na dłużej. Ochrona kluczowego lotniska dla wsparcia Ukrainy będzie kontynuowana również w przyszłym roku, poinformował wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Mamy zapewnienia z kwater głównej NATO o kolejnej zmianie, która zostanie dokonana tu na lotnisku w Jasionce. I to nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze systemy Patriot będą tutaj stacjonować.
1: Do końca roku Jasionka będzie chroniona przez Holendrów. Nazwa państwa, które przejmie ich zadania, jeszcze nie została ogłoszona. Tym razem nie Bliski Wschód, a Biały Dom może namieszać na rynku paliw. Stany Zjednoczone rozważają zakaz eksportowania oleju napędowego.
3: Amerykańskie zapasy tego paliwa są już niewielkie, a to właśnie dostawy zza oceanu są kluczowe dla rynku europejskiego. Także dla Polski, bo Orlen nie jest w stanie pokryć pełnego zapotrzebowania na diesla, dlatego to paliwo musimy sprowadzać z zagranicy. Według Politico zakaz eksportu oleju napędowego mógłby zostać wprowadzony na 90 dni. Na razie jest krytyczna reakcja Europy.
1: Tyle Igor Skrzypek. Jedno kliknięcie i rodzinna fotografia trafia do tysięcy osób. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści o swoich dzieciach, co piąte dziecko przyznaje, że takie wpisy są dla niego źródłem wstydu. To wyniki najnowszego raportu Status Udostępnione, stąd specjalna akcja.
4: Policjanci ruszają w Polskę, żeby edukować nie tylko rodziców, ale także dzieci o tym, jak się poruszać w cyfrowej przestrzeni.
5: Kto jest bardziej świadomy tych zagrożeń w sieci, rodzice czy dzieci?
4: To jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście widzę taki nurt w ogóle wśród młodych ludzi, oni coraz częściej o tym mówią, że zaczynają samodzielnie bardzo dbać o swoją prywatność.
1: Z psycholog Dominiką Bartoszak rozmawiał Jakub Rybski. Koniec ciszy w akademikach. Po wakacyjnej przerwie do miast akademickich wracają studenci. Czy widać ich już na przykład w Krakowie, to sprawdza nasz reporter Przemek Błaszczyk.
6: Dzień dobry, cześć. Czy ja znalazłem szczęśliwych studentów w Krakowie?
7: Tak.
6: Serio? Jesteście studentami? Wow, super. Witajcie w Krakowie, wróciliście, tak? Już kampania wrześniowa, czy jak to tam wygląda?
7: No nie, no my na pierwszy rok dopiero.
8: Tak, to jest ten czas.
6: Że opanujecie Kraków.
8: Tak, opanujemy Kraków.
1: No z tym powrotem wiążą się pewne niedogodności, większy ruch na drogach, tłok w komunikacji, no ale ze studentami wraca też niezastąpiona energia młodości, zatem witamy serdecznie.
9: Jest start, jest meta.
10: Flash sportowy w RMF Max.
1: Piątek wymarzonym dniem dla kibiców. Polscy siatkarze zagrają dzisiaj ze Słoweńcami o finał Mistrzostw Europy. To będzie trudny mecz i dziesiąta odsłona rywalizacji tych drużyn w fazie pucharowej. Aktualnie biało-czerwoni prowadzą 5-4. Trener biało-czerwonych mówił na spotkaniu z dziennikarzami, że wie, czego oczekują kibice.
11: Oczekiwania są ekstremalnie wysokie. Mamy wygrywać każdy mecz 3-0, najlepiej 25-15 w setach i mamy przywozić złote medale. I tak jest w Polsce każdego dnia. Dla nas ten półfinał to jak zwykły wtorek.
1: Żartował Nikola Grbić. Mecz o 17, a później o 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w dywizji B Ligi Narodów. W kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Szwecją, Rumunią i znowu z Bośnią i Hercegowiną.
10: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: No, ale sprawiedliwa dzisiaj pogoda. W całym kraju sporo chmur, przelotne opady deszczu, lokalne przejaśnienia. Na termometrach też podobne wartości, od 14 do 16 stopni, chłodniej tylko w górach. Ale na weekend odwołujemy jesienną deprechę. Chmury i deszcz uciekną na wschód, a my dostaniemy dużą dawkę błękitu i słońca od Bałtyku aż po samiusieńkie Tatry. Hej!
12: No to odpowiadamy. Hej, dzień dobry, tutaj poranek. Wstawaj, nie udawaj. 5 minut po godzinie 8, to jest RMF Max.

0: Mamy ten numer w RMF Max, Loveful i Two Colors, a na zegarach jest już 10 po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Jeszcze nie było Wszystkich Świętych, a już o Sylwestrze rozmawiają ludzie, wyobraźcie sobie.
0: Ja widziałam wczoraj w sklepie, przepraszam, tak? Świąteczne słodycze. No, więc wszystko
3: rozumiem. Dlatego ceny za Sylwestra w Zakopanem już biją rekordy. Za 3 noce bez śniadania nawet 66 tysięcy złotych. Yeah.
0: Ile?
3: No, te tanie noclegi...
0: 66 tysięcy.
3: Te tanie noclegi już się sprzedały, a tak średnio to pewnie około 1500 złotych za noc wychodzi mniej więcej. No, ale 66 koła? Ja nie mogę.
0: To, ale wiesz, może tyle to kosztuje, bo masz w cenie od razu stanie w kolejkach, stanie w tłumie i stanie w korku na Zakopiące.
3: Warto.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A jak się dobrze bawisz, to rano nawet tych Tatr nie zobaczysz, więc po co to wszystko?
3: Dlatego to bez śniadania noclegi to jeszcze nie taki zły interes.

0: No i ten Robi Schulz to wie, jak robić hity, nie? Take it slow, RMF Max teraz.
1: To jest Wstawaj, nie udawaj. W Polsce, słuchajcie, można w to nie wierzyć, ale w Polsce najszybciej na świecie przybywa ultra bogatych ludzi. Tak wynika z najnowszych raportów. Ultra najbogatsi, to trzeba wyjaśnić, to tacy, którzy mają majątek, który przekracza 30 milionów dolarów. Hen-hen, za nami są Rumunia, Arabia Saudyjska i Singapur. Krótko mówiąc, do lepszych od nas po prostu nie ma.
0: Aha, no to wiecie, może warto się odezwać do starych znajomych, odnowić kontakt z rodziną. Może coś się zmieniło, a wy nie wiecie. A jak nie masz znajomego milionera, no to co, może sam nim jesteś?
1: Życzę nam tego.
2: Max. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
21: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: Jak coś tak dobrze gra, no to musi być o poranku. RMF Max w waszych głośnikach. I'm on i don't be so shy.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Ej, zróbmy razem jeszcze ten dzień, dobra? Gdyby nie chodziło o pieniądze, to do jakiej pracy byś dzisiaj jechał, jechała, albo w jakiej już byś był, no?
0: Zapytaliśmy niektórych tutaj w studiu, niektórzy chcieliby być ratownikami na Karaibach, opiekunkami pant na przykład.
3: Fajne, pomaszmy razem, nagraj nam głosówkę na Facebooku albo Instagramie RMF Max, wszyscy się uśmiechną i wspólnie sobie pogdybamy.
0: A może mamy dla was nawet jakieś fajne gadżety na piątek, odezwijcie się, zwłaszcza jeżeli macie w planie to zrobić po raz pierwszy.
3: Gdyby nie chodziło o pieniądze, to do jakiej pracy byś dzisiaj jechał, albo w jakiej pracy byś już był, wiadomo, bo taka godzina.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Głosóweczka na Messengerze RMF Max albo Instagramie, a to Oskar Cyms.

0: ty. Banan od razu jest cały na twarzy. Eli Oaks, Fermy Fax.
1: Nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: No i to jest, słuchajcie, taka sytuacja, w której piszecie nam i nagrywacie nam się. Gdyby nie chodziło o pieniądze,
0: to co byście dzisiaj robili?
3: Tak, w jakiej pracy dzisiaj byście byli? No i puściliście wozy wyobraźni.
0: Właśnie.
4: Mogę zostać testerką hoteli na jakichś ciepłych wyspach.
3: Okej.
0: Na ciepłych wyspach. Mi się podoba to. Fajne. Inne?
4: Mogłabym pracować nawet w nocy albo 24 na dobę, ponieważ byłabym testerem najwygodniejszych łóżek i materacy.
0: A, to brzmi jakby ta praca miała, wiecie co, leżeć.
3: Ja uwielbiam tą głosówkę, uwaga.
5: Gdyby nie pieniądze, to byłabym oblatywaczem, czyli pilotem testowym, ale jako, że pieniądze są potrzebne, to latam w Ryanairze.
3: Też fajnie.
0: Tak. A i ostatnia wiadomość?
3: Ostatnia wiadomość jest taka, że usuwałabym ósemki cały Boży dzień. Tak Karolina napisała.
0: Ale to przecież ósemki się wiadomo, że usuwa za pieniądze.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: No i ósemki to jest świetny biznes.
6: Reklama. Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
14: Codziennie.
15: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
17: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
22: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
21: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
22: Ascorvita Max?
21: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
23: Zdrowi.
21: i po reklamie.

0: To jest RMF Max. No i teraz uwaga.
1: No, nie zawracalibyśmy wam głowy, gdyby nie było warto. A sprawa prezentuje się tak.
0: Dajcie i teraz sobie. Dajcie głośniej. Mm-hmm. Uwaga. Dzisiaj największa nagroda w historii naszej urodzinowej zabawy, czyli 25 tysięcy złotych. I to już naprawdę jest konkret. To są pieniądze na wakacje, na mały remont, na wymianę jakichś, nie wiemy, sprzętów. Już sami wiecie najlepiej, na co wam potrzeba.
1: No a na start dzisiaj jest 1000 złotych za odebranie telefonu.
0: Urodzinowy deszcz nagród dzisiaj w RMF Max. Zgłoszenia SMS-em. Z hasłem Max przysyłacie na numer 7327 za 3,69 zł. Można się też zgłosić przez rmfmax.pl. Tam dużo również fajnych bonusów na was czeka.
1: No i słuchajcie, mamy przecież nadzieję, że to właśnie ty zgarniesz te pieniądze. Także trzymamy kciuki. Nigdy nie wiesz, nigdy, kiedy jest twój szczęśliwy dzień.

0: To przy okazji i z okazji piątku Rihanna i Eminem w RMF Max. Za 5 minut jest 9.
1: Poranek leci, a my nie wspomnieliśmy o tym, że jest dzień budowlańca.
0: Budowa robi hałas!
1: Jest dzień farmaceuty w aptekach.
0: Apteka robi hałas, chcę
1: niedługo
0: to usłyszeć.
1: Andrzejki, zmiana czasu za miesiąc, ale najważniejsze i świeże informacje za moment będzie flash i pogoda.
0: W RMF Max punktualnie 9.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Ty

0: Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
6: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
5: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: I po reklamie.
12: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
13: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
14: Hey, I'm Ed Sheeran.
15: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
18: Dziewiąta, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Dzięki działającej od pół roku aplikacji Pierwszy Ratownik udało się uratować życie kilkunastu osób. Jak dokładnie działa ta aplikacja?
19: Wezwanie pomocy jest bardzo proste. Na smartfonie wystarczy włączyć aplikację Pierwszy Ratownik i użyć dużego czerwonego przycisku Potrzebna pomoc. Aplikacja o zdarzeniu powiadamia ratowników w promieniu około kilometra od osoby potrzebującej, a ci na miejsce docierają zazwyczaj w kilka minut jeszcze przed przyjazdem karetki. Żeby zostać takim ratownikiem, wystarczy zarejestrować się w aplikacji i przesłać zaświadczenie o odbyciu przynajmniej kursu pierwszej pomocy.
18: Tłumaczył Michał Krasoń.
17: To jest RMF Max Mazowsze.
18: Kolejna osoba w naszym regionie zrobiona na pracownika banku. Telefon z informacją o próbie zaciągnięcia kredytu i polecenie wykonania kilku operacji w aplikacji bankowej. Wszystko brzmiało wiarygodnie. 24-latka, która odebrała telefon, podała oszustom kody szybkich płatności elektronicznych, a następnie wykonała przelew na ponad 9 tysięcy złotych. Dopiero gdy pieniądze zniknęły, zrozumiała, że to było oszustwo. Policja apeluje, byśmy ostrożnie podchodzili do każdej prośby o ujawnienie naszych wrażliwych informacji. We Fleszu po dziewiątej szybko sprawdzamy, co dzieje się na drogach w regionie. Dłużej możecie postać na rondzie przy wjeździe do Płońska od południowej strony. Miejsce krzyżowania się Krajowej 50 i 10 od rana jest bardzo zatłoczone. A pogoda kierowcom pomagać nie zamierza. W regionie pochmurno, może popadać, więc i widoczność utrudniona, a nawierzchnie mogą być mokre i śliskie. Uważajcie na siebie. Więcej o samej pogodzie powiemy zaraz po Fleszu. Ekowiata na działkach. Użytkownicy rodzinnego ogrodu działkowego Grędzice mogą już korzystać z nowej infrastruktury. Ekowiata maskuje kontenery na śmieci, dzięki czemu przestrzeń wspólna będzie wyglądała czysto i estetycznie, przekonują urzędnicy. Nowy obiekt ma też ograniczyć problem roznoszenia odpadów przez wiatr czy dzikie zwierzęta. Jego dodatkową funkcją jest też możliwość gromadzenia wody podczas intensywnych opadów czy roztopów i wykorzystanie jej do podlewania roślin. Oprócz wiaty powstała też droga dojazdowa, która ułatwi odbiór odpadów. W RMF Max czas na sport w wydaniu lokalnym. Mławianki Mława zagrają dziś w Ząbkach z miejscową Ząbkowią. To mecz w ramach 10. kolejki trzeciej ligi. Pierwszy gwizdek o godzinie 16, a o rywalu opowie więcej nasz reporter Kamil Puternicki.
20: Ząbkowia to aktualnie trzecia siła ligi, która ma w dorobku 16 punktów i 4 wygrane w ostatnich 5 spotkaniach. Mławianka zagra w Ząbkach bez Mateusza Stryjewskiego, który pauzuje za kartki. Pozostali zawodnicy są zdrowi i do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Biało-zieloni po wygranej z Troszynem liczą na dobry występ i przede wszystkim punkty.
18: W tabeli trzeciej ligi Mławianka plasuje się na 15. miejscu z dorobkiem 7 punktów. Czy pomnik Marii Konopnickiej w Ciechanowie został pomalowany? I czy wykonawca spotkał się z naszym reporterem, by powiedzieć, jaka jest prawda? O tym wszystkim powiemy we Fleszu po 10.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
18: Mam nadzieję, że parasole i kurtki przeciwdeszczowe macie gdzieś pod ręką. To popołudnie nie będzie przyjemne i miłe, chyba że jesteście miejskimi roślinkami. Te z darmowej wody z nieba na pewno się ucieszą. Nam pozostaje wierzyć, że nie przemokniemy do suchej nitki. A żeby tego było jeszcze mało, to po południu zerwie się też wiatr. Chłostać nas będą podmuchy z południowego zachodu. Maksymalnie dziś na termometrach do 15 stopni, ale jeśli mamy w prognozach deszcz i silny wiatr, to siłą rzeczy odczuwalna będzie niższa.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
13: W każdej chwili Max nadaje hit.
14: No, żart na dziś? Hmm? Czy macie jakieś krzesła na stanie? Niestety, mamy tylko takie do siedzenia. Tak się śmiejemy w RMF Max.
4: Siadamy do roboty, słuchajcie, piątkowej, zaraz weekend. Karola Kowalska.
14: Mateusz Marek.
4: To było Wstawaj, nie udawaj, dziękujemy. Max. Życzymy wam dobrego dnia, słyszymy się w poniedziałek. Pa!

Dzisiaj House Mafia i Lick Oliver w Max Koni. Dzisiaj budujemy razem piękny weekend, w końcu piątek, piąteczek, piątunio, a ja w tej pracy razem budował będę z wami właśnie ten czas. Piotrek Niewald w RMF Max Koni do 12. To jest Bele do obiadu, to najlepszy program do słuchania w pracy. David Guetta, One Republic i lecimy po swoje z RMF Max.

Najlepszy program do słuchania w pracy, dobrze trafione w RMF Max Mazowsze. Często dzisiaj będę przenosił się do Płońska, dlatego że dzisiaj odpalają się, zaczynają się 21 dni patrona miasta, a wydarzeń towarzyszących temu samemu jubileuszowi jest naprawdę bardzo dużo. Dzieciaki będą szczęśliwe, bo na Rutkach pojawia się Wesołe Miasteczko. Wydarzenie towarzyszące 21 dniom patrona miasta. Dzisiaj, jutro i pojutrze szaleją karuzele i atrakcje dla całych rodzin. Zapraszają, piszą o tym na Płońsk.pl i do samego Płońska na pewno jeszcze dzisiaj zajrzę, bo dzieje się tutaj naprawdę bardzo dużo, nawet mocno sportowo. To przy okazji takiego pięknego numeru, który teraz dla was zagram w RMF Max na Mazowszu. Pozdrawiam wszystkich, którzy przygotowują te dni patrona, bo wiem, że jeszcze ostatnie śrubki są wkręcane. Jeszcze gafer co przyjaźń przykleił. Jeszcze trytytka ściągnęła. To w Płońsku dla was Gips i Igo.

0: Trochę kwiatki, trochę słońca. Sunflower w RMF Maxi, Post Malone. No to jak? To kwiatki czy duża ilość słońca? A może to nowe nagłośnienie do auta, o którym wspominałem? A może nowe auto, bo za 25 tysiaczków, które są do wygrania w RMF Max, to i autko się kupi do jeżdżenia do pracy. Pewnie. A kredycik się spłaci za to autko, a spokój będzie. Pomysłów na wydawanie jest dużo, a my mamy pomysł na 25 tysięcy, bo tyle do wygrania jest w RMF Max dzisiaj. Przy 25 września pomnożę wasze zgłoszenia do finału od teraz. Przez 10 minut zrobimy sobie taką rundę bonusową. 490 szans dostaniecie. Max wyślijcie taki SMS Max o takiej treści na 7327. Jeden kosztuje 3,69. No i czekamy. I mnożymy 10 minut w rundzie bonusowej wasze zgłoszenia. Zajrzyjcie także na rmfmax.pl, bo tutaj także do naszej zabawy do finału mocno was zapraszamy. Max.
1: Reklama.
2: Aha. Chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród!
4: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 25 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: W Media Expo.

0: Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
0: Jaja ściółkowe o jajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Tu Kasia.
4: Jestem Radek, a to moja ekipa.
5: Hey, this is Calvin Harris.
6: Cześć, tu Daria Zawiałow.
7: Witajcie, tu Asia Meus. Razem

0: Mam nadzieję, że parasole i kurtki przeciwdeszczowe macie gdzieś pod ręką. To popołudnie nie będzie przyjemne i miłe, chyba że jesteście miejskimi roślinkami. Te z darmowej wody z nieba na pewno się ucieszą. Nam pozostaje wierzyć, że nie przemokniemy do suchej nitki. A żeby tego było jeszcze mało, to po południu zerwie się też wiatr. Chłostać nas będą podmuchy z południowego zachodu. Maksymalnie dziś na termometrach do 15 stopni, ale jeśli mamy w prognozach deszcz i silny wiatr, to siłą rzeczy odczuwalna będzie niższa.
1: RMF Max. RMF Max Mazowsze.

0: Reklama.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Tanio, tydzień w

0: W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
13: Cześć, jestem Angelika.
14: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
15: Cześć kochani, z tej strony.

0: Marek Mikulski, minęła 10:00, zaczynamy Flash w RMF Max, Mazowsze. Wysokie ceny paliw spowodują wzrost inflacji, prognozują ekonomiści. Przypomnijmy, inflacja za sierpień wyniosła 3,4% w skali roku. Analitycy prognozują, że będziemy zmierzać coraz szybciej w kierunku 5%. Czy to znaczy, że przez drogie paliwa czeka nas drożyzna?
1: Drożyzna nie jest jeszcze przesądzona, ale każdy tydzień z paliwem po 8-9 zł za litr przybliża nas do radykalnego wzrostu inflacji. Przed drenażem portfeli chroniła nas względnie tania żywność, ale niebawem możemy zobaczyć, że ceny na półkach sklepowych rosną. Eksperci coraz częściej postrzegają drogie paliwa jako stałą zmianę. Przez to podwyżki cen podstawowych produktów są niemal pewne.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: We Fleszu po 10:00 wracamy do sprawy pomnika Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Jak mówiliśmy wczoraj na antenie RMF Max, wznowiono prace wykończeniowe. Odświeżenie rzeźby wzbudza jednak wiele emocji wśród mieszkańców. Z jednej strony ratusz zarzeka się, że pomnik nie został pomalowany. Z drugiej, jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, figurę pokryto bezbarwnym lakierem. Wykonawca obiecał, że spotka się dziś z Kamilem Puternickim i wszystko wyjaśni. Nasz reporter pojawił się na miejscu, szefa prac nad pomnikiem niestety nie było. W tej chwili trwają roboty przy okładaniu płytą granitową cokołu. Dziś mają się zakończyć. Takich problemów przynajmniej na razie nie ma w Płońsku. Tam nadchodzi nowa era sportu, a przynajmniej tak ogłaszają miejskie władze, bo jak wiecie z RMF Max, dziś nastąpi tam otwarcie nowego stadionu.
3: Myślę, że dla Płońska jest to bardzo szczególny czas, ale również jest to takie wydarzenie na skalę Mazowsza i myślę, że też i w Polski, dlatego że ten obiekt dostawał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu jako obiekt strategiczny. W związku z tym w ministerstwie uznano, że ten obiekt ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju polskiego sportu, zwłaszcza lekkiej atletyki.
0: Mówił na antenie RMF Max Waldemar Kunicki, dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Inauguracja rozpocznie się wielką defiladą pokoleń. Jako pierwsi po nowej bieżni pobiegną najmłodsi płońszczanie w biegu przedszkolaka. Na ogrodzeniu stadionu będzie można również obejrzeć wystawę archiwalnych fotografii przygotowaną przez pracownię dokumentacji dziejów miasta, a początek świętowania już o 11:00. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w Ciechanowie i okolicy, a dziś zaglądamy do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Placówka niezmiennie zachęca do adopcji. W ostatnich tygodniach 10 rodzin przygarnęło do siebie psiaki ze schroniska.
4: Mieliśmy jedną bardzo fajną adopcję, moja pierwsza zresztą na tym stanowisku. Została adoptowana Finka, ogromny pies w typie Ałabaja. Martwiliśmy się, że zostanie w tym schronisku długo, bo jednak to jest pies bardzo duży, ale trafili nam się tacy fajni adoptujący, którzy mają doświadczenie z rasą i już mieli pieski z naszego schroniska, więc wiemy, że tam mają warunki naprawdę bardzo dobre.
0: Mówiła Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. A już za chwilę pogoda.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
0: Jeśli uwielbiacie deszczową piosenkę i zawsze marzyliście o tym, żeby zatańczyć, gdy woda strumieniami leje się z nieba, to dziś będziecie mieli do tego okazję. Nie zachęcam, bo grozi to przynajmniej przeziębieniem, no ale jeśli macie to na swojej liście do zrobienia przed śmiercią, to kim jestem, żeby was powstrzymywać? Po południu w regionie ma padać i to dość mocno, do tego będzie wiało z południowego zachodu. Jeśli musicie wychodzić, to w kurtce i z parasolką, a na termometrach dziś maksymalnie do 15 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: Piątek, piąteczek, piątunio, lecimy po 10, 25 dzień września. Kleofas i Aurelia, najlepszości z okazji imienin. Wszystkiego dobrego dla urodzonych 25 września. Na budowlańców dzisiaj będziemy poklepywać. Dzisiaj dzień budowlańca, ale farmaceuta też przytulony. Oni mają swoje święto. To teraz mały sucharek na piątek. Budowlaniec wchodzi do apteki. Poproszę coś na ból pleców. Farmaceuta, a co pan robi? Jestem budowlańcem. To poproszę wziąć 2 dni wolnego. A coś mocniejszego?

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Letni Axwell w RMF Max przy piątku, tu byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. No to mała zapowiedź weekendu. Hity na Maxa będą dla was w niedzielę po godzinie 13 i na pewno to popołudnie spędzimy w dobrych rytmach. No i fajną zapowiedzią kolejnego tygodnia, ale po godzinie 16 pojawi się Ania Wojtkowek i Artur Fiołas-Fiałkowski. No i będzie bardzo różowo, bo będzie różowy dywan. Może będzie o ślubie Damiano Dawida z Dove Cameron, może będzie o tej nowej młodziutkiej żonie pana Heizera, albo o tym, jak Melania Trump zupełnie inaczej wygląda. No, ładnie wygląda. A ten obok starszy pan, to ja nie wiem, kto to. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max. Tak, w waszej pracy jeszcze dzisiaj nie jest różowo, na to piątek, piątunio, no to Harry Styles pomoże. RMF Max, byle do obiadu. 25.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvite Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
10: I po reklamie.
11: Tu Ola i Jarek.
12: Hejka, tu Maciek.
13: Cześć, tu Oskar Sims.
14: Hello, this is September.
15: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.

masz trochę oleju w głowie, słuchasz RMF Max The Mazowszu, my to była Zalia, tylko kochaj mnie. No jak masz trochę oleju w głowie, to na pewno olej nie wylewasz byle gdzie, tylko szukasz takich olejomatów, które zostały uruchomione w Płocku, a szósty stanął przy Orlenie na Łukasiewicza. No właśnie, zbierają zużyte olej, ale po co? No na przykład, żebyście mogli sobie punkciki zbierać i odbierać nagrody. No właśnie, system zbiórki przewiduje punkty za oddawanie oleju, za każdą przekazaną butelkę z olejem spożywczym 100 punktów dostaniecie. A są także takie akcje, olej zdasz, drzewko masz. No, 300 punktów jest nowa roślinka. I się cieszę. Kolejny olejomat w naszym regionie, dokładnie w Płocku, przy Orlen Arenie. No tak, jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz, ale nie olejem, wystarczy dobra nutka w RMF Max. No i może trochę kasy na szaleństwo. Jak macie trochę oleju w głowie, to zostańcie z RMF Max. Za chwilę szczegóły, jak wygrać 25 000.

0: Prima Donna w RMF Max. Droga pani, a w miesiącu jakim pani się urodziła? Nie, nie chodzi o PESEL, co mnie pani PESEL interesuje. Interesuje mnie pani miesiąc urodzin, bo jak ten miesiąc urodzin pani albo pan teraz napiszą w SMS-ie na 7327 i wyślą, to SMS będzie kosztował tylko 3,69. Ale mamy dla was specjalny bonus w naszej zabawie w urodzinowym miesiącu nagród i tym deszczu nagród. Jak wyślecie teraz swój miesiąc urodzin, no to pomnożę wasze szanse dostania się do finału razy 1000. Nic więcej. Napiszcie miesiąc swojego urodzenia i wyślijcie na 7327. No ale po co? No żeby dzisiaj wygrać 25 tysięcy. Zapraszam do finału. Napiszcie miesiąc swojego urodzenia i wyślijcie na 7327.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 25 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
9: Jeśli uwielbiacie deszczową piosenkę i zawsze marzyliście o tym, żeby zatańczyć, gdy woda strumieniami leje się z nieba, to dziś będziecie mieli do tego okazję. Nie zachęcam, bo grozi to przynajmniej przeziębieniem, no ale jeśli macie to na swojej liście do zrobienia przed śmiercią, to kim jestem, żeby was powstrzymywać? Po południu w regionie ma padać i to dość mocno, do tego będzie wiało z południowego zachodu. Jeśli musicie wychodzić, to w kurtce i z parasolką, a na termometrach dziś maksymalnie do 15 stopni.
10: RMF Max.
11: RMF Max Mazowsze.

Piątek, piąteczek, piątunia na Mazowszu. Przenosimy się na chwilę do Ciechanowa i szukamy wolontariuszy w ogóle z regionu. O tym pisze Urząd Miasta Ciechanów, umciechanów.pl. Zgłoś wolontariusza do wyróżnienia. No i tutaj jest pytanie. Czy to może być firma, organizacja pozarządowa? Może. Placówka oświatowa? Tak. Szkolne koła wolontariatu, grupy samopomocowe i nieformalne oraz podmioty realizujące program wolontariatu pracowniczego. Macie w swoim gronie jakieś wolontariusze? No to go zgłoście. Zgłoszenia są przyjmowane do 1 października, a później gala w Parku Kultury Młynąt odbędzie się 4 grudnia. No, szacun wielki być wolontariuszem. Przypomnę, więcej informacji o zgłaszaniu na umciechanów.pl. A my wracamy do nutek na Mazowszu.

0: Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
0: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
9: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę?
12: Życzę.

0: drugi tańszy produkt aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: go. To Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, to Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
7: Mamy południe w RMF Max Mazowsze. Marek Mikulski, zaczynamy. Kierowcy płacą więcej za paliwo. To może mieć konsekwencje także dla kredytobiorców. Rosną obawy o inflację i możliwy wzrost stóp procentowych. O możliwych decyzjach Rady Polityki Pieniężnej Igor Skrzypek.
8: No, członkowie Rady Polityki Pieniężnej coraz częściej wskazują, że podwyżka może nastąpić jeszcze w tym roku. Możliwy jest scenariusz na przykład dwóch małych podwyżek po 25 punktów bazowych. Bo w tej chwili koszty paliw i energii to tak naprawdę jedyny czynnik, który może napędzić inflację. Gdyby ropa znacznie potaniała, wyższe stopy mogą nas ominąć.
7: Na razie jednak zmierzamy ku podwyżkom.
9: To jest RMF Max Mazowsze.
7: W RMF Max jesteśmy w centrum ważnych dla regionu spraw. To inwestycja na pokolenia, przekonuje burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. Chodzi oczywiście o nowy stadion w tym mieście. Zaledwie godzinę temu, jak wiecie, z fleszy RMF Max odbyło się oficjalne otwarcie obiektu.
10: Więc ja się cieszę, jest to dla mnie wspaniały dzień dzisiaj, że zakończyła się budowa stadionu.
7: Mówił nam burmistrz. Z kolei wicemarszałek Mazowsza Wiesław Robaszuk docenił lokalizację obiektu.
11: No, jesteśmy na Płońskim Stadionie, wspaniałe miejsce, przestrzeń cudowna, widać miasto, widać pływalnie, no, ale widać też wspaniałe trybuny.
7: Warto dodać, że świętowanie potrwa przez cały weekend, a nową murawę w blasku Jupiterów przetestują piłkarze. W sobotę PAW Płońsk podejmie Bóg Wyszków, a w niedzielę mecz reprezentacji gwiazd piłkarzy polskich z drużyną Old Boy Płońsk. Teraz we fleszu o 12:00 mniej przyjemny temat. W ostatnich tygodniach 10 rodzin przygarnęło do siebie psiaki ze schroniska w Pawłowie. To cieszy, ale jak mówią nam przedstawiciele placówki, liczba adopcji nadal pozostawia sporo do życzenia, bo w schronisku przebywa około 240 psiaków.
12: Staramy się, żeby zminimalizować tak zwane zwroty z adopcji, czyli staramy się zapoznać psa rezydenta z psem do adopcji, patrzymy, jaka jest reakcja, patrzymy, czy jest flow między nimi po prostu. Jeśli nie, proponujemy innego psiaka, bo wiadomo, że ważne jest życie i zdrowie naszego psa wydawanego do adopcji, ale również tego psiego rezydenta i na to zwracamy uwagę.
7: Mówiła Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie, a do tego tematu będziemy jeszcze dziś w RMF Max wracać. Jeśli jeszcze sami tego nie zauważyliście, to ciechanowscy policjanci przypominają, że jesień zawitała na drogi w regionie. To oznacza, że na jezdniach mogą pojawić się liście, częściej poruszać się będziemy po mokrej nawierzchni. Przyjdzie nam też zmierzyć się z mgłą, a szybko zapadający zmrok nie ułatwi sytuacji. To wszystko sprawia, że warunki na drodze potrafią zmienić się w kilka chwil. Dlatego policjanci apelują, jesienią zdejmij nogę z gazu i zachowaj szczególną ostrożność. A teraz we fleszu przenosimy się do Mławy. Ulica Olesin już po przebudowie. Droga została przebudowana na odcinku prawie 600 metrów. A za chwilę najświeższa prognoza pogody.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
7: To popołudnie nie będzie sprawiało, że zachce się wam wyjść z domu z przyjaciółmi. Wręcz przeciwnie, raczej da pretekst do tego, by zaparzyć sobie ulubioną herbatę, zasiąść na fotelu i odświeżyć serialową historię na platformach streamingowych. Deszcz ma być całkiem intensywny, więc jeśli już chcecie wyjść, to zadbajcie o to, by mieć ze sobą parasol lub kurtkę przeciwdeszczową. Walkę z deszczem utrudniać będzie wiatr. Ten powieje w nas z południowo-zachodniej strony. Ciśnienie dziś powyżej normy, a na termometrach max 15.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
14: A wiecie, że są tacy ludzie, którzy specjalnie zostają w pracy do bardzo, bardzo, bardzo późna?
15: Dzisiaj?
14: Tak, znaczy dzisiaj nie. Normalnie robią tak, że zostają do późna, żeby prawie wyglądało na to, że już w pracy będą nocować, żeby ominąć poranno-popołudniowe korki. Ale z nami będzie dobrze.
15: Aha.

0: Kali Oaks, Lawinia, rewelacja 12 po 12. Proszę cię absolutnie nie zostawać dłużej w pracy, bo dzisiaj jest piątek, a po południu z wami Asia Meus i Irek Jakubek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, a jeżeli chcecie zarabiać naprawdę duże pieniądze, to da się to zrobić w Polsce. No. Tylko trzeba być dyrektorem finansowym albo menadżerem sprzedaży. O. Podobno nawet 90 tysięcy złotych miesięcznie można wyciągnąć.
0: A mówi wam to dyrektor sprzedaży i zakupów jednocześnie. Menadżer wszystkiego, co można sobie w domu wyobrazić. Matka Meus.
1: Gdzie jest moje 90 tysięcy? Max.
0: To było tobie, Asia.
1: Zabrałeś mi.

0: Reklama.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jesteś uczniem, uczennicą klas 4-8? Mamy dla Ciebie konkurs. Rozejrzyj się i pokaż, jak fundusze europejskie zmieniają Twoje otoczenie. Chwyć pędzel, kredki lub to, co lubisz i weź udział w konkursie plastycznym Kolory Funduszy Europejskich 3. Do wygrania jedna z 12 kart o wartości nawet 1100 zł. Na zgłoszenia czekamy do 30 października. Szczegóły na wubwarszawa.praca.gov.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
11: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
1: I po reklamie.

0: bez końca Oskar Cyms zawsze brzmi, jakby był już piątek, a dzisiaj jest piątek.
1: Ale może być jeszcze bardziej piątkowy piątek. O pół do pierwszej po południu mamy taki sposób, by piątek był najbardziej piątkowy ze wszystkich możliwych opcji.
0: No proszę, prawda? Jaki piątek! No,
1: nawet jak masz niewygodne buty, to można tańczyć, bo przecież niewygodne buty można zdjąć.
0: Wiadomo.
1: A jak się wygrywa 25 tysięcy złotych, to umówmy się, że można wziąć życie tak w obroty, jak jeszcze w tym tygodniu tego nie robiliście.
0: I to właśnie dzisiaj jest ten najlepszy moment, żeby wygrać w RMF Max 25 tysięcy złotych.
1: I mówimy to z czymś więcej niż pewność, bo mamy dla was super okazję i najbardziej szczęśliwy mnożnik ze wszystkich możliwych opcji w tej godzinie. Razy 650 mnożymy teraz każde zgłoszenie przysłane na SMS-owy numer 7327. Za 3,69 jest ta wiadomość. 7327. W treści wpisujecie MAX i wpada wam 650 szans na wejście do finału, a w finale tysiak gwarantowany, a gra nawet o 25 tysięcy złotych.
0: Jeden MAX wysłany pod 7327 to 650 szans na to, że to do was dzisiaj po południu zadzwoni RMF Max.

0: na 23 urodziny tej piosenki Offenbach i Star Sailor 4 to the floor w RMF Max.
1: Dużo słońca i ponad 20 stopni.
0: Yes.
1: Będzie i to już od jutra.
0: Ale fajnie, więcej o pogodzie już za chwilę.
2: Max.
0: Zostańcie z Maxem, poznajcie najbardziej aktualne prognozy.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: I po reklamie.

0: teraz pogoda w RMF Max.
1: To popołudnie nie będzie sprawiało, że zachce się wam wyjść z domu z przyjaciółmi. Wręcz przeciwnie, raczej da pretekst do tego, by zaparzyć sobie ulubioną herbatę, zasiąść na fotelu i odświeżyć serialową historię na platformach streamingowych. Deszcz ma być całkiem intensywny, więc jeśli już chcecie wyjść, to zadbajcie o to, by mieć ze sobą parasol lub kurtkę przeciwdeszczową. Walkę z deszczem utrudniać będzie wiatr. Ten powieje w nas z południowo-zachodniej strony. Ciśnienie dziś powyżej normy, a na termometrach max 15.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: na talerzu nie znajdę. Dzień dobry, Polsko, to jest RMF Max po południu. Co dzisiaj macie na obiad? W tej sprawie głosóweczki już odpalone. Pochwalcie się tym, co ląduje na waszym talerzu.
1: Pochwalcie albo pożalcie, bo może ktoś ma ryby, a na przykład nie lubi. Co macie dzisiaj na obiad? W tym temacie głosóweczkę nagrywacie i wysyłacie do nas, do RMF Max, przez Messengera albo Instagrama.
0: Ja mam nadzieję, że jak ktoś nie lubi ryby, to jej nie ma.
1: No nie wiem, różnie bywa, wiesz.

0: Czyli 3-1.
1: Oby.
0: Jeden Asia, jeden Irek. No i cały kanał nadawczy już się dobija do drzwi. Już by chcieli wejść. A będą z wami, jaki będziecie mieli fajny powrót z pracy, wejście w weekend. Słuchajcie, RMF Max.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Voca z 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko 1,49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Give me that again.
1: Jestem Kuba.
2: Tu Martyna.
3: This is Lady Gaga.
4: Z tej strony Cleo.
1: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
1: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Piętnasta, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Nie mamy zbyt dobrych informacji dla kierowców. Jak prognozują analitycy, ceny paliw w kolejnych dniach będą rosnąć. Mimo chwilowych wahań, ropa na międzynarodowych rynkach utrzymuje bardzo wysoką wartość. To przekłada się na drogie tankowanie.
7: Tu, gdzie jestem, stawka jest wciąż poniżej psychologicznej granicy. 7,99 za litr benzyny 95 i 8,99 za litr oleju napędowego. Tak jest na wielu stacjach w całej Polsce. Nieprzypadkowo, bo stacje robią co

0: mogą, by nie przekroczyć kolejnego pułapu. Ale długo to nie potrwa.
1: Na jednej ze stacji paliw był Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
1: Na terenie gminy Opinogóra Górna nie jest najlepiej z wodą. Problemy z jej jakością wykrył ciechanowski sanepid. W aż 11 miejscowościach wodę z kranu można spożywać tylko po wcześniejszym jej przygotowaniu. Podstawą uznania niezgodności są wyniki badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z sieci dystrybucyjnej wodociągu publicznego Kołaczków, informuje w komunikacie sanepid. Służby sanitarne przypominają też, że wodę trzeba przygotować, jeśli używacie jej do mycia owoców, warzyw, zębów, naczyń, a także do kąpieli noworodków i niemowląt. Przygotowanej wody nie należy nagle schładzać, tylko poczekać, aż naturalnie ostygnie. A po południu szybko zaglądamy na drogi w regionie. Na tych krajowych i wojewódzkich nie powinniście natrafić na większe utrudnienia. W miastach większy ruch i ciaśniej na drogach przez popołudniowy szczyt komunikacyjny, ale też nie powinniście mieć większych problemów z przejazdem. Za to widoczność może Wam utrudniać deszcz. Uważajcie na siebie. Połączenie kolejowe Płońsk-Warszawa to może być game changer dla samorządów z powiatu płońskiego. Przypomnijmy, według ostatnich informacji ma to nastąpić w drugiej połowie przyszłego roku. Spore nadzieje wiąże z tym gmina Joniec.
3: Myślę, że bezpośrednie połączenie ze stacji kolejowej w Krach, które znajduje się na terenie naszej gminy z Warszawą, zwiększyłoby ilość osób korzystających z tej kolei, a również skróciłoby czas dojazdu.
1: Mówił dziś naszemu reporterowi Marek Czerniakowski, wójt gminy Joniec. A Miejski Dom Kultury w Mławie poszukuje kapel, które nie boją się ciężkich brzmień. Już po raz 22 w mieście organizowane są rokowania, czyli ogólnopolski festiwal muzyki.
4: Po zakończeniu naboru wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione. Do finałowego przeglądu zakwalifikowanych zostanie 8 zespołów i to właśnie one 17 października wystąpią przed publicznością w kinie Kosmos i powalczą o festiwalowe nagrody. A nagrody są bardzo atrakcyjne, pieniężne dla 3 najlepszych zespołów i będą, który dostanie wyróżnienie.
1: Mówiła Beata Rudzińska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Nabór trwa do 5 października, a gwiazdą tegorocznego wieczoru będzie legendarny zespół Kobranocka. A już za chwilę najświeższe sportowe doniesienia z kraju i ze świata, z kortów, stadionów i hal przedstawi Wam Krzysiek Chwaliński we fleszu sportowym oczywiście.
2: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
5: To flash sportowy w RMF Max. Za niespełna 2 godziny rozpocznie się półfinałowy mecz siatkarskich Mistrzostw Europy, w którym kadra Polski zmierzy się z kadrą Słowenii. Jak do tego meczu podchodzą nasi rywale?
6: Wiemy bardzo dobrze, co chcemy osiągnąć. Naszym marzeniem jest rywalizowanie na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy, ale mamy też dodatkową motywację, taką zewnętrzną, a jest nią reprezentacja Polski.
5: Wygrana byłaby nobilitacją, dodaje trener Słoweńców Fabio Soli. Mecz o 17, a o 20:45 do gry wkroczy piłkarska kadra Polski, która zagra z Bośnią i Hercegowiną w dywizji B Ligi Narodów. Oprócz dzisiejszego starcia Polaków czekają jeszcze w sumie 4 spotkania. W poniedziałek mecz wyjazdowy ze Szwecją, potem u siebie zmierzymy się z Rumunią, a później znowu z Bośnią, no tyle, że na wyjeździe.

0: Przed nami pochmurny i deszczowy wieczór. Jeśli idziecie na imprezę, to upewnijcie się, że w miejscu, gdzie będziecie się bawić, jest dach. A jeśli wybieracie się na działkę do szwagra, to zapytajcie najpierw, czy ma tam ogrzewanie. To rady dawane z dobrego serca, bo wieczór w naszym regionie ma być deszczowy i pochmurny. Na termometrach zaledwie 12 stopni, później deszczu już nie ma być, ale wciąż zostanie z nami nieprzyjemny wiatr, spore zachmurzenie i tylko 10 stopni na plusie.
1: Dzień dobry, 4 minuty po 15. Tak gadałyśmy przed chwilą z naszą producentką Zosią, że gdybyśmy były dzisiaj Simsami, to takimi pomarańczowymi co najwyżej, więc przyda się trochę hitów na maksa na rozgrzewkę.
2: Oj tak. DJ Gorza, Jason Derulo, Melody i Michiko to na początek. Będzie też coś od Davida Getty, Just the way you are. A tutaj kanał nadawczy, Świderski i Borycka. Witamy.
1: Jedziemy.

0: Mamy piąteczek, więc gramy wam po piątkowemu Milky Just The Way You Are, David Guetta Remix. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: No i tak sobie pomyśleliśmy, że przy tym piątku to już tak inaczej się myśli o pracy też. Tak
0: zdecydowanie.
2: Z większym jakimś takim
0: luzem,
2: jakąś taką przyjemnością być może nawet. Więc my teraz pytamy o to, za co lubicie swoją pracę, ale żeby nam odpowiedzieć, to trzeba to zrobić tak, żebyśmy się nie skapnęli, co dokładnie w życiu robicie, bo to będzie nasze zadanie w zabawie zawodówka.
0: I trzeba to zrobić tak, żebyście nam napisali, nie nagrali głosówkę, jak zazwyczaj prosimy, tylko żebyście napisali na Messengera, za co lubicie swoją pracę, tak żebyśmy się nie zorientowali.
2: Tak jest.
0: Będziemy później zgadywać.
2: Za co lubisz swoją pracę, daj znać na Messengerze RMF Max. Będziemy niebawem dzwonić, a tymczasem Armin van Buuren u nas.

0: Jedziemy, Alex Warren i Passenger w RMF Max. Bardzo przyjemnie się tutaj robi, przyjemnie też na naszym Messengerze, bo zgłaszacie się w zabawie zawodówka. Można jeszcze się załapać, piszcie za co lubicie swoją pracę, a my potem będziemy próbowali zgadnąć, co w życiu robicie.
1: A tak w tym macie pracę, to nie wiem, czy widziałaś, ale wjechał przed chwilą mail na naszą skrzynkę, że tak? Mamy jeszcze 2 tygodnie do zrobienia nowego szkolenia.
0: A to spoko, to jak mamy 2 tygodnie, to tak naprawdę mamy 1 dzień za 13 dni, także na luzie, czasu a czasu.

0: I to są właśnie piątkowe hity na Maxa. Florida i David Guetta na 29 minut po godzinie 15 w RMF Max. A my wracamy do naszej zawodówki piątkowej.
1: Zawodówka, czyli zabawa, w której zgadujemy, czym się w życiu zajmujecie. Magda już z nami. Cześć, Magda. Halo, halo, Magda, słyszymy się?
2: Halo.
1: O, jesteś. Dobra, dam cię tutaj trochę w górę, żeby wszyscy jasno i wyraźnie słyszeli. Magda, napisałeś, że lubisz swoją pracę za to, że na każde pytanie klienta możesz odpowiedzieć, to zależy. Czy to się zgadza?
2: Dokładnie, tak, tak.
1: No dobrze, to nie będziemy zadawać więcej pytań, żeby było nam trochę trudniej, ale razem ze słuchaczami RMF Max mamy teraz 45 sekund, żeby zgadnąć, jaki jest twój zawód, więc prosimy jakby co, piszcie na Messengera RMF Max z dodatkowymi pytaniami, może wspólnie jakoś nam się uda zgadnąć, no
0: musimy
1: czym Magda
0: radę.
1: Się zajmuje.
0: Jesteśmy w końcu ekipą, więc...
1: Totalnie. No dobra, Magda,
0: startujemy.
1: Jesteś gotowa?
2: Tak.
1: Dobra, to odpalam stoper. Magda, czy ty pracujesz sama, czy w ekipie?
2: W ekipie.
1: Okej, okay, to jest jakaś duża korporacja?
2: Nie.
0: Może to jest jakiś sklep?
2: Nie.
1: Sklep z farbami tutaj Krzysztof pyta, ale to już wiemy, że nie w takim razie. Nie jest to duża korporacja. Czy to jest praca z klientem, a może jakiś call center?
2: Nie.
1: A może prawo?
2: Nie, ale blisko.
1: Blisko prawa, dobrze. Dobrze, może ubezpieczenia albo reklamacje?
2: Nie.
0: Ja mam pustkę.
1: Piotrek ma pustkę. Dajcie znać jeszcze na Messengerze.
0: Liczymy na waszą pomoc.
1: Bankier. Bank?
2: Nie.
0: Radca prawny?
2: Ciepło.
0: Ajej.
1: Czas nam się skończył, słuchaj, ale teraz tak naprawdę, Magda, wszystko zależy od ciebie. Możesz po prostu... powiedzieć, a możesz też to zachować dla siebie i sprawić, że będziemy się męczyć cały weekend z tą niewiedzą.
2: No to jak chcecie. Zrobię jak powiecie.
1: Nie, no to my chcemy wiedzieć.
2: A Maga nie. Chcecie wiedzieć?
1: Chcemy
0: Jesteśmy
1: wiedzieć.
0: Bardzo ciekawi. Dawaj, Magda.
2: Księgowa.
1: Księgowa. No tak, w sumie blisko prawa, faktycznie.
0: To zależy.
1: Ale że odpowiedź... to zależy, szczególnie jak się prowadzi własną działalność, nie?
2: Tak.
1: Dobrze, ale już wiemy, do kogo się zgłaszać jakby co. Magda i tak wszystkie problemy rozwiąże, nawet jeśli to zależy.
2: Dokładnie, tak.
1: Pozdrawionka, Magda.
2: Dzięki.
1: To dla ciebie teraz Zalia jeszcze z numerem Tylko kochaj mnie.
3: RMF Max. Gdy

0: reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.

Przed nami pochmurny i deszczowy wieczór. Jeśli idziecie na imprezę, to upewnijcie się, że w miejscu, gdzie będziecie się bawić, jest dach. A jeśli wybieracie się na działkę do szwagra, to zapytajcie najpierw, czy ma tam ogrzewanie. To rady dawane z dobrego serca, bo wieczór w naszym regionie ma być deszczowy i pochmurny. Na termometrach zaledwie 12 stopni, później deszczu już nie ma być, ale wciąż zostanie z nami nieprzyjemny wiatr, spore zachmurzenie i tylko 10 stopni na plusie.

0: tak specjalnie dla tych, co mają już wygwizdane w tym tygodniu. Ghost Town, Adam Lambert. 10 minut zostało do godziny 16. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max. A my sobie przeglądamy internet, żebyście wy nie musieli. Tak. I znaleźliśmy takiego newsika, że słuchajcie, Polska jest krajem, gdzie najszybciej przybywa bogaczy.
1: Proszę.
0: Od 2021 roku grono osób z majątkiem przekraczającym 30 milionów dolarów wzrosło około 109%.
1: No fajnie, znaczy to brzmi super. Jest to na pewno dobra wiadomość w tym zalewie złych wiadomości. Szkoda tylko, że musimy się tego dowiadywać z internetu, a nie no z własnego konta. Przynajmniej muza dobra, tej mi pala.
0: Jeszcze trochę do wypłaty.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Czyta lektor AI.

0: zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
9: I po reklamie.

Minęła 16, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Taką broszurę opublikowało MSWiA. To poradnik, jak przygotować się, zanim wystąpi zagrożenie. Dużo uwagi poświęcono wyborowi miejsca schronienia w

0: różnych sytuacjach.
1: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz, i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, ciężkich przedmiotów, które w sytuacji ewentualnego uderzenia mogłyby nam zagrozić.
0: Tak o schronieniu w miejscu zamieszkania mówiła wiceminister Magdalena Roguska. Instrukcja będzie między innymi do pobrania z sieci oraz do przeczytania w aplikacji mObywatel.
2: To jest RMF Max Mazowsze.
0: Zła wiadomość dla kierowców w regionie. Jeszcze więcej zapłacimy za paliwo. Na stacjach obecnie 8 zł 19 groszy za 95 i 9,14 za diesla. Znamy wyniki budżetu obywatelskiego Mazowsza. Wśród 91 wybranych projektów 11 dotyczy regionu ciechanowskiego. W sumie samorząd województwa na realizację wszystkich zadań przeznaczył w tym roku 30 milionów złotych. Posłuchajcie.
3: W regionie ciechanowskim oddano ponad 21 tysięcy głosów. Najwięcej otrzymał projekt Twierdzą nam będzie każdy próg Żaboklik 1939. Uznanie zyskały także projekty sportowe, na przykład te łączące pokolenia, i projekty prozdrowotne. Będą też realizowane zadania poprawiające bezpieczeństwo na drogach wojewódzkich. W tym przypadku chodzi o doświetlenie przejść dla pieszych. Lista wszystkich projektów jest dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego.
0: Te informacje zebrał nasz reporter Kamil Puternicki. We fleszu po 16 wracamy do tematu adopcji w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Jak wiecie z RMF Max, w ostatnich tygodniach 10 rodzin przygarnęło do siebie psiaki ze schroniska. Wciąż jednak potrzeba rodzin, które otworzą swoje serca na bezdomniaka. W schronisku przebywa około 240 psiaków.
4: My jesteśmy schroniskiem, który ma bardzo duży procent zwierząt starszych, powyżej 10 roku życia. I tutaj może to tak zabrzmi troszkę mało empatycznie, bo mówię o takich statystykach, ale przeżywalność psów powyżej 10-12 roku w schroniskach, w innych placówkach jest zdecydowanie gorsza.
0: Mówiła Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. A my przenosimy się do Mławy. Są wyniki ewaluacji programu Wyspa Kompetencji realizowanego w dwóch mławskich podstawówkach. W programie łącznie wzięło udział 190 uczniów. Podczas 15-godzinnych warsztatów profilaktycznych dzieci miały możliwość wzmacniania swoich kompetencji społecznych i emocjonalnych. Zajęcia koncentrowały się na 5 kluczowych obszarach: rozwoju umiejętności rozpoznawania, nazywania i regulowania emocji, doskonaleniu sposobów radzenia sobie ze stresem, wzmacnianiu dobrostanu psychicznego i poczucia własnej wartości, rozwijaniu postawy asertywnej oraz umiejętności skutecznej komunikacji własnych potrzeb i kształtowaniu poczucia własnej skuteczności oraz radzeniu sobie z lękiem i smutkiem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
0: Idzie wieczór, a wraz z nim intensywność deszczu powinna maleć, co nie znaczy, że na imprezę możecie iść bez kurtki lub parasola. Najlepiej jakbyście wzięli jedno i drugie, wtedy będziecie mieli pewność, że uda się nie zmoknąć. Na termometrach wieczorem do 12 stopni. Nie jest to przesadnie ciepło, ale też nie powiedziałbym, że lodowato. Nawet w nocy temperatura nie powinna spaść poniżej 10 kresek. I jest dobra wiadomość dla imprezowiczów: ciśnienie wysokie, czyli gwoździa przy stole przybić nie powinniście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: 4 minuty po godzinie 16 i o tej godzinie ekipa RMF Max dzieli się na dwie strony mocy. Na tych, co już zaczęli weekend, i na tych, co jeszcze muszą na ten weekend troszeczkę poczekać.
6: A wiesz, że dosłownie o tym myślałam? Naprawdę o tym myślałam, zanim włączyliśmy mikrofony.
5: Połączenia
6: tak
5: mamy.
6: Już mózgi nam się trochę synchronizują, tak to jest, tak się siedzi ze sobą 3 godziny w jednym studiu. I pewnie też o tym wiecie, jak macie swoją ulubioną osobę w pracy, z którą też dużo czasu trzeba spędzić. To jest kanał nadawczy w RMF Max, Świderski i Borycka z wami do 18.

0: Jeszcze kozacki jest ten numer Temper City Self-Aware na prawie 15 minut po godzinie 16 w RMF Max, a tymczasem, kochani, przed nami sportowy piątek, bo przecież za chwilę o godzinie 17 siatkarze grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy, a później o 20:45 piłkarze z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
1: Wow, czyli będzie się działo, będą emocje jak zwykle.
0: Będzie oglądane.
1: No i tak sobie pomyśleliśmy też w związku z tym, że jest piątek i być może motywacja przyda się nie tylko siatkarzom i piłkarzom, ale w ogóle wszystkim, którzy jeszcze przed weekendem mają coś do załatwienia. To wyobraźcie sobie taką sytuację. Wchodzicie do szatni i co mówicie? Jakiś motywacyjny tekst, który zawsze z wami jest. Ja na przykład zawsze mówię, psy szczekają, karawana jedzie dalej. I mnie to motywuje do pracy.
0: Tylko bardzo byśmy prosili, żeby to były cenzuralne rzeczy.
1: Tak, bo wiecie, może jeszcze na koniec tygodnia komuś się przyda. Dajcie znać, szczególnie jeśli jeszcze nigdy nie słyszeliście siebie w radiu. Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max. To będzie fajna przygoda, fajne piątkowe popołudnie. Wchodzisz do szatni przed meczem i co mówisz? Messenger RMF Max.

0: Neptunika, 20 minut po godzinie 16, tutaj cały czas RMF Max, tu kanał nadawczy, a my przed momentem pytaliśmy was, wchodzicie do szatni przed dzisiejszymi meczami i co mówicie? Tylko cenzuralne głosóweczki przyjmowaliśmy na naszym Messengerze, no i coś
1: tylko takie
0: tam przyszło.
1: Tylko takie przyszły. Bardzo ładnie, bardzo grzecznie pojawiły się słowa otuchy, między innymi, a zresztą posłuchajcie sami.
2: Panowie, kupcie się, dajcie z siebie wszystko, bo Wojtek już do mnie dzwonił, że w stresie wypalił 3 paczki fajek przed meczem. A jeszcze gdzie do rozpoczęcia?
0: Gorąca atmosfera w Barcelonie.
1: No, co tam jeszcze mamy?
3: Ja w tego typu sytuacjach mówię sobie zawsze słowa z piosenki Kuby Sienkiewicza. Poczekam, popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No tak, no. Czas pokaże, co się wydarzy. Dajcie znać, czym byście zmotywowali dzisiaj siatkarzy, albo piłkarzy, albo siebie przed początkiem weekendu. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki. RMF Max.
4: RMF Max. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: aukcjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Jerika, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze.

0: Z jednej strony trochę imprezowo, trochę piątkowo, ale z drugiej jest coś, co wzrusza w tym numerze. Swedish House Mafia i Lee Kelly to Happiness is So Sad w RMF Max. 32 minuty po czwartej, a na naszego messengera wpadła jeszcze taka głosówka.
1: Jeśli chodzi o jakieś przysłowia, to nasze na ten weekend to co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas, w nawiązaniu do zbliżającego weekendu, gdzie wybieramy się na wieczór panieński mojej siostry, także co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas.
2: No, aha, to będzie gruba impreza. Bawcie się, aha, dobrze, dziewczyny. I wszystkim innym też życzymy dobrej zabawy, bo w końcu piątek, weekend. Trzeba się troszeczkę rozerwać i zrelaksować po tym ciężkim tygodniu.
0: Odpiąć wrotki, puścić lejce. Tyle rzeczy można zrobić w ten piątek i wszystkimi się będziemy zajmować. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max i kolejne bęgery w głośnikach, niezależnie od tego, czy już pracę skończyliście, czy jeszcze coś zostało do roboty. Dub Dogs i How Does It Feel? RMF.

0: piątek czas potrafi lecieć naprawdę szybko. Margaret w RMF Max. No, trochę ponad 20 minut zostało jeszcze do godziny 17, ale bardzo niewiele czasu zostało, żeby spróbować dzisiaj zgarnąć od nas 25 tysięcy złotych.
1: Trzeba się spieszyć, bo właśnie teraz startuje runda bonusowa i przez 10 minut mnożymy wasze szanse na 25 tysięcy złotych albo znak gwarantowany.
0: Ile mnożymy?
1: 600 razy.
0: 600?
1: 600.
0: Dobra, akceptuję, to jest dużo. 600 to jest dużo, więc ślijcie teraz Max na 7327 za 3,69. Max! 25 tysięcy do zgarnięcia, a 1000 zł za samo odebranie telefonu.
2: Reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Dużo dobrego.
13: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
14: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Idzie wieczór, a wraz z nim intensywność deszczu powinna maleć, co nie znaczy, że na imprezę możecie iść bez kurtki lub parasola. Najlepiej jakbyście wzięli jedno i drugie, wtedy będziecie mieli pewność, że uda się nie zmoknąć. Na termometrach wieczorem do 12 stopni. Nie jest to przesadnie ciepło, ale też nie powiedziałbym, że lodowato. Nawet w nocy temperatura nie powinna spaść poniżej 10 kresek. I jest dobra wiadomość dla imprezowiczów, ciśnienie wysokie, czyli gwoździa przy stole przybić nie powinniście.

0: czekam na ten. Czekam na ten. Dobra, nieważne.
1: RMS Max, hity na maksa.

0: 3, mamy ten piątkowy klimacik Meduza Bad Memories na 10 minut do godziny 17 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: No a kochani, w Żyrardowie się dzieje, tak właśnie sprawdzam, czytam. Słuchajcie, 20-latek, bez prawka, to jakby klasyk oczywiście, wjechał samochodem pod zakaz, a później jeszcze w hydrant i zalał całą ulicę, dostał za to mandaty na 7,5 koła. Nie wiem skąd niby 20-latkowie mają mieć takie pieniądze.
0: No od starych.
2: Chyba tak, 18 punktów karnych i 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów.
0: Ja się zastanawiam, czy mu jeszcze rachunek za wodę wystawili.
2: Może nawet więcej niż 7,5 tysiąca. Zobaczymy. O 17:00 słuchajcie, Słowenia i Polska. Finał Mistrzostw Europy przed nami. Mamy nadzieję. Trzymamy kciuki. Punktualnie o 17:00 w RMF Max. Też najnowszy flash, więc bądźcie z nami.

0: aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
0: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.

0: Marek Mikulski i zaczynamy Flash w RMF Max Mazowsze. Wracamy do sprawy pomnika Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Jak mówiliśmy na antenie RMF Max, wznowiono prace wykończeniowe. Odświeżenie rzeźby wzbudza jednak wiele emocji wśród mieszkańców. Z jednej strony ratusz zarzeka się, że pomnik nie został pomalowany, z drugiej, jak nieoficjalnie dowiedział się nasz reporter, figurę pokryto bezbarwnym lakierem. Wykonawca obiecał, że spotka się z Kamilem Puternickim i wszystko wyjaśni. Nasz reporter pojawił się na miejscu, szefa prac nad pomnikiem niestety nie było. W RMF Max jesteśmy z Wami przy ważnych dla regionu wydarzeniach. To inwestycja na pokolenia, przekonuje burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik. Chodzi oczywiście o nowy stadion w tym mieście. W piątek, jak wiecie z fleszy RMF Max, odbyło się oficjalne otwarcie obiektu.
1: Więc

0: Ja się cieszę, jestem. Jest to dla mnie wspaniały dzień dzisiaj, że zakończyła się budowa stadionu.
1: Mówił nam burmistrz. Z kolei wicemarszałek Mazowsza Wiesław Raboszuk docenił lokalizację obiektu.
2: No, jesteśmy na Płońskim Stadionie. Wspaniałe miejsce, przestrzeń cudowna. Widać miasto, widać pływalnie, no, ale widać też wspaniałe trybuny.
1: Warto dodać, że nowy stadion w Płońsku będzie gospodarzem lekkoatletycznych młodzieżowych mistrzostw Polski w lipcu przyszłego roku. Poinformował o tym były olimpijczyk Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co w Ciechanowie i okolicy, a dziś zaglądamy do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Placówka niezmiennie zachęca do adopcji. W ostatnich tygodniach 10 rodzin przygarnęło do siebie psiaki ze schroniska.
3: Mieliśmy jedną bardzo fajną adopcję, moja pierwsza zresztą na tym stanowisku. Została adoptowana Finka, ogromny pies w typie Ałabaja. Martwiliśmy się, że zostanie w tym schronisku długo, bo jednak to jest pies bardzo duży. Ale trafili nam się tacy fajni adoptujący, którzy mają doświadczenie.
1: Mówiła Marta Kurowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. Jeśli jeszcze sami tego nie zauważyliście, to ciechanowscy policjanci przypominają, że jesień zawitała na drogi w regionie. To oznacza, że na jezdniach mogą pojawić się liście, częściej poruszać się będziemy po mokrej nawierzchni. Przyjdzie nam też zmierzyć się z mgłą, a szybko zapadający zmrok nie ułatwi sytuacji. To wszystko sprawia, że warunki na drodze potrafią zmienić się w kilka chwil. Dlatego policjanci apelują, jesienią zdejmij nogę z gazu i zachowaj szczególną ostrożność. A my przenosimy się do Mławy. Są wyniki ewaluacji programu Wyspa Kompetencji, realizowanego w dwóch mławskich podstawówkach. W programie łącznie wzięło udział 190 uczniów. Podczas 15-godzinnych warsztatów profilaktycznych dzieci miały możliwość wzmacniania swoich kompetencji społecznych i emocjonalnych. Zajęcia koncentrowały się na 5 kluczowych obszarach: rozwijaniu umiejętności rozpoznawania i regulowania emocji, doskonaleniu sposobów radzenia sobie ze stresem, wzmacnianiu dobrostanu psychicznego, rozwijaniu postawy asertywnej i kształtowaniu poczucia własnej skuteczności.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
1: Czas na prognozy dotyczące następnych dni. Synoptycy mają optymistyczne podejście do wolnych od pracy dni. Jutro cieplej i bez deszczu. Tak ma generalnie wyglądać sobota. Jutro zaczniemy dzień od całkowitego zachmurzenia i wraz z upływem godzin coraz więcej nad nami będzie błękitnego nieba. Do tego na termometrach do 18 stopni. Niedziela już o wiele piękniejsza. Na niebie dużo słońca i mało chmur. Bez deszczu, a na termometrach do 21 stopni. Więc jak na spacer, to jutro.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Spółdzielczy w Przasnyszu, finansujący budowę biogazowni rolniczych.
5: No w końcu doczekaliśmy się. Piąteczek, wieczór, najpiękniejszy czas tygodnia, spędzamy go razem. Przemek Grabowski, witajcie po 18 w RMF Max. Będzie dużo świetnej muzyki, będą nowości. Od 20 nowe wydanie Listy Hobbens. Wiadomo, że piątek to piątek nowej muzyki w RMF Max, dlatego w tej godzinie też będą ciekawe premiery.

No to sobie poimprezujemy na pewno. Piąteczek, weekend i kolejna nowość tego tygodnia w RMF Max. Wracają dziewczyny, gwiazdy wybrane dookoła świata w castingu. A mówię tutaj o dziewczynach z Cat's Eye. Tak otwieramy oficjalnie weekend w nowości Animal.

0: hitu muzyki R&B, zrobił się nowy klubowy bita, przerobił to Silva Bumpa, to dla każdego budowlańca, który o tej porze już może świętować, o tej porze to już chyba po robocie. Tak, dzisiaj jest dzień budowlańca, tak więc jeżeli twój budowlaniec wróci z roboty trochę później, albo jutro nad ranem, no to wiadomo co świętował, czego życzymy budowlańcom. No, budowlańcom i sobie to życzymy chyba jak najmniej podwyżek w 2027, chociaż słyszałem, że taniej to już na pewno nie będzie, może być tylko w górę. Zostańcie z RMF Max, wróci Calvin Harris, będą też premiery, na przykład od Rose. RMF Max.
1: Reklama. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: I po reklamie.

wersja lepsza, ta taneczna od Lumixa, czy ta trochę bardziej rockowa od ekipy Tempest City, Self Aware. Teraz nasza kolejna premiera, piątek nowej muzyki w RMF Max. Wraca Rose, bo tak naprawdę ma na imię Rosen. Urodziła się w Nowej Zelandii, wychowywała w Australii, a światową popularność zdobyła jako jedna z czterech dziewczyn z ekipy Blackpink. No i solowo zrobiła ogromny sukces, na przykład z utworem Apa Apa Ty z Bruno Marsem, i wraca do nas nowość na jesień w RMF Max. Rose, tak leci w nowości New Trick.

0: Kochaj mnie, robi nam wieczór już powoli, Zalia piątkowo w RMF Wax. A co ja mam dla was, słuchajcie, ale mam dla was wiadomość. Kto chce zostać milionerem? No to słuchajcie, RMF Wax obowiązkowo, bo już po weekendzie, od poniedziałku startuje nasza nowa zabawa, w której będzie można wygrać milion. Milion będzie do wzięcia w RMF Wax. Proszę przekazać wszystkim znajomym i sąsiadom. Zostańcie z nami za chwilę, sprawdzamy pogodę na weekend.
1: Reklama.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
6: Czas na prognozy dotyczące następnych dni. Synoptycy mają optymistyczne podejście do wolnych od pracy dni. Jutro cieplej i bez deszczu. Tak ma generalnie wyglądać sobota. Jutro zaczniemy dzień od całkowitego zachmurzenia i wraz z upływem godzin coraz więcej nad nami będzie błękitnego nieba. Do tego na termometrach do 18 stopni. Niedziela już o wiele piękniejsza. Na niebie dużo słońca i mało chmur. Bez deszczu, a na termometrach do 21 stopni. Więc jak na spacer, to jutro.

0: wszystko, czego chciałem, ale dzisiaj na listach Obens się nie załapałem. To Mrozu i Kacperczyk. Może po weekendzie rmfmax.pl, tam głosujecie. Ja sprawdzam, co się dzieje. Będą nowości i nowa dziesiątka już od 20, a za kilka minut w głośniku piątkowo-weekendowo rozpędzony Marlon Hofstadt, jego I Like. A gdzie jeszcze warto sobie wyjść? Sprawdzimy to teraz.
1: Taneczne doznania. Mamy kilka propozycji w naszym regionie. Tu RMF Max Mazowsze. Zaczynamy od Pure Clubbing. Tak jest. Kolejna impreza we wrześniu odbywa się w Bosco. Bosco.company. To więcej informacji. Pure Clubbing. Za niego odpowiedzialny jest DJ Tomas i on miksuje sobotę. No, a propos klubu Bosco właśnie w Ciechanowie. No i mamy kolejnego gracza na liście. Wraca i wielkie otwarcie robi Mona Lisa Płock. Odpoczywała w wakacje, a teraz ponownie pojawia się na Stanisława Jachowicza 49. Grane będzie od 3 października. Tutaj mamy wielkie otwarcie. Chameleon zda DJ-ką duża ilość tanecznych brzmień, ale także duża ilość poczęstunku. Z tego, co widzę w opisie, rzeczywiście Mona Lisa wraca potężnie. No to wiemy doświadczenia, że będą dobre doświadczenia. Tu zaprasza Park Nauki Torus w Ciechanowie. Zanotujcie sobie 4 października o 11:12. Czy świat bez bioróżnorodności może istnieć? Fajne doświadczenia i dobrze spędzony czas to Park Nauki Torus w Ciechanowie. Pięknej zabawy także tam życzymy tutaj od RMF Max Mazowsze.
2: Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: To już najwyższy czas na flash w RMF Max Mazowsze. Marek Mikulski, zaczynamy. Kolejna osoba w naszym regionie zrobiona na pracownika banku. Telefon z informacją o próbie zaciągnięcia kredytu i polecenie wykonania kilku operacji w aplikacjach bankowych. Wszystko brzmiało wiarygodnie. 24-latka, która odebrała telefon, podała oszustom kody szybkich płatności elektronicznych, a następnie wykonała przelew na ponad 9 tysięcy złotych. Dopiero gdy pieniądze zniknęły, zrozumiała, że to było oszustwo. Policja apeluje, byśmy ostrożnie podchodzili do każdej prośby o ujawnienie naszych wrażliwych informacji. W Płońsku będą termomodernizować. Chodzi o dom nauczyciela i budynek poklasztorny, najstarszą zabudowę w mieście. Jak mówił nam burmistrz Płońska, w odświeżonym zabytku znajdzie się kilka ciekawych miejsc.
2: Był budynek poklasztorny przy Płockiej 19, gdzie było bardzo wiele instytucji, ale do czasów powstania styczniowego był tam zakon skasowany za udział w powstaniu i ten budynek będzie przystosowany do współczesnych funkcji. Projekt nazywa się Odnowa.
1: Mówił Andrzej Pietrasik. Prace powinny zakończyć się w ciągu najbliższych 2 lat. Ekowiata na działkach. Użytkownicy rodzinnego ogrodu działkowego Grędzice mogą już korzystać z nowej infrastruktury. Ekowiata maskuje kontenery na śmieci, dzięki czemu przestrzeń wspólna będzie wyglądała czysto i estetycznie, przekonują urzędnicy. Nowy obiekt ma też ograniczyć problem roznoszenia odpadów przez wiatr czy dzikie zwierzęta. Jego dodatkową funkcją jest też możliwość gromadzenia wody podczas intensywnych opadów czy roztopów i wykorzystanie jej do podlewania roślin. Oprócz wiaty powstała też droga dojazdowa, która ułatwi odbiór odpadów. W Mławie potrzebują speca od zarządzania kryzysowego. Urząd Miasta wystawił ofertę dotyczącą takiego stanowiska. Pełna treść ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Mławskiego Magistratu. We fleszu teraz kultura. Gracie z kapelą własne utwory w klimacie rocka, hard rocka, heavy metalu, punka, bluesa, reggae czy alternatywy? Ta impreza jest dla Was. Mława już po raz 22 zaprasza na rockowania, czyli ogólnopolski festiwal muzyki.
3: Przez te lata przez rockowanie przewinęły się setki zespołów, a dla wielu młodych muzyków był to jeden z pierwszych poważnych występów przed publicznością i profesjonalnym jury. I właśnie to jest chyba najciekawsze w tym festiwalu. Nigdy nie wiadomo, kogo odkryjemy, ponieważ na tym festiwalu występuje

0: kupują zespoły amatorskie.
1: A tegoroczne rokowania odbędą się w sali kina Kosmos 17 października. Gwiazdą tegorocznego wieczoru będzie legendarny zespół Kobra Nocka. Co powstanie, kiedy spotkają się ludzie z poczuciem humoru? Jest szansa, że masa świetnych żartów. W Miejskim Centrum Kultury w Raciążu powstaje kółko kabaretowe dla młodzieży, dorosłych i seniorów. Nie liczy się wiek, doświadczenie ani umiejętności. Ważne, żebyście lubili się śmiać i mieli dystans do siebie, zachęcają organizatorzy. Pierwsze spotkanie będzie okazją, żeby się poznać i porozmawiać. A zaplanowano je na 9 października o 17:00.

0: Im szybciej dotrzemy do niedzieli, tym lepiej, zwłaszcza jeśli jesteście zmarźluchami. Ale po kolei, jutro poranek nie zrobi na nas wielkiego wrażenia. Jeśli wyjrzycie przez okno, to zobaczycie pochmurną rzeczywistość. Na szczęście w ciągu dnia to się ma zmienić. Im będzie później, tym więcej błękitu nad naszymi głowami. A na termometrach maksymalnie do 18 stopni. W niedzielę możecie poczuć powrót lata. Nad naszymi głowami piękne słońce i niewielkie zachmurzenie. Za to temperatura jak na początku czerwca, czyli mocne 21 stopni.
1: Ostatni weekend września świętujemy. Przemek Grobowski, witajcie po 19 w RMF Max. Zaczynamy nasz wieczór od dobrego bitu. Za chwilę Pitbull, wróci Alex Warren, ale teraz Marlon Hofstadt, który wrócił nawet niedawno na sam szczyt listy Hot Bands właśnie w tym numerze. I Like.

Passenger, Alex Warren robi nam piąteczek. Za chwilę nowości z listy Hot Bands. Także dla wszystkich, którzy czekają, kiedy ten wrzesień się skończy. Kto czeka na 1 października, wiadomo, wtedy wleci coś na konto i słuchajcie, jeszcze 3 wypłaty, jeżeli przychodzi 1, 3 wypłaty i koniec roku, czujecie to? No to na końcówkę roku tak powoli nasza kolejna polska nowość. Znacie go? To MJ Deli i jego Deli Supreme.

Insomnia, klasyk od Faithless, odświeżony Bibi Rexa w numerze New Religion. Insomnia powstała po tym, jak rzeczywiście Maxi Jazz, wokalista tego zespołu, miał realne problemy ze snem i napisał Insomnia, i do tego świat tańczy aż do dziś. A do czego potańczymy sobie weekendowo? Do kolejnych nowości, bo za kilka chwil w RMF Max wracający Lost Frequencies, polecam wam jego rajską propozycję już na jesień, czyli Paraiso.

Właśnie takich bitów i takich klasyków potrzebujemy jesienią. Będzie tego jeszcze więcej. Levels, Avicii i tak, bo jesienią w ogóle potrzebujemy więcej mocy, bo chce nam się często więcej spać po prostu. A chce nam się więcej spać nie tylko dlatego, że będzie coraz chłodniej, po prostu mniejsza ilość światła wpływa na nasz rytm dobowy, czyli jesienne jeszcze 5 minutek ma przynajmniej częściowo biologiczne alibi. Oskar Sims też dodaje nam energii, piątkowo tak śpiewa bez końca, a za chwilę David Guetta i Kid Cudi.

0: Stary hit, nowy beat, Eli Oaks, Lavinia, Reasons, tak, startuje nasz piątkowy wieczór. Możecie dzisiaj świętować także Dzień Komiksu. Może macie jeszcze jakieś stare komiksy z dzieciństwa? Jest dobra wymówka, żeby wieczorem sobie do nich wrócić właśnie dzisiaj. No to kto tam Batmana, kto tam Supermana, a kto może Kajko i Kokosza, właśnie taki polski old school, pamiętacie? Zostańcie z RMF Wax, za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie na weekend i będzie pan The Weekend.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Im szybciej dotrzemy do niedzieli, tym lepiej, zwłaszcza jeśli jesteście zmarźluchami. Ale po kolei, jutro poranek nie zrobi na nas wielkiego wrażenia. Jeśli wyjrzycie przez okno, to zobaczycie pochmurną rzeczywistość. Na szczęście w ciągu dnia to się ma zmienić. Im będzie później, tym więcej błękitu nad naszymi głowami. A na termometrach maksymalnie do 18 stopni. W niedzielę możecie poczuć powrót lata. Nad naszymi głowami piękne słońce i niewielkie zachmurzenie. Za to temperatura jak na początku czerwca, czyli mocne 21 stopni.

0: trance'u w Estate of Trance. Armin van Buuren i jego nowość Everlasting. Tak, zaczyna się nasz piątkowy wieczór, a za chwilę nowe zestawienie listy Hobbensy, dziesiątka najważniejszych hitów na starcie tego ostatniego weekendu września i bardzo ciekawe nowości, na przykład od Jamesa Hype'a, to przed wami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Planujemy tańce dla was, ale także bieganie, no i może triatlon szósty jesienny. Mława 2026, zaplanujcie niedzielę 4 października. 23 km, 500 metrów, 17,5, 5 km w takich dystansach. Biegamy, jeździmy rowerem albo pływamy. I pływamy oczywiście. Jak nie startujecie, to można kibicować Miejski Ośrodek Sportu.

0: formacja z Blichowa grają 10 października. Wstęp jest wolny do klubu Ambra.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
8: Na

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: I po reklamie.

Poinsk. Piątek wieczór, 20. Piękny czas, nasz czas, Przemek Grabowski w RMF Max. No to otwieramy weekend od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze numery, a skoro to już weekend, to będzie też bardziej klubowo-imprezowo, wróci James Hype, będzie Timmy Trumpet, ale na dziesiątym taki mega, mega klimat dla każdej jesieniary. Post Malone i Swae Lee, ich Sunflower.

0: James Hype bawił się ostatnio w Warszawie, to znaczy nas bawił w Warszawie. Tutaj jego mega nowość, którą też zagrał w trakcie swojego występu, Serotonina, czeka na wasze głosy, rmfmax.pl. Od razu słychać, od razu czuć, że mamy piąteczek. Akurat też na miejscu dziewiątym, bo mamy kolejną nowość na starcie weekendu. Niemiecki duet Neptunika w numerze What If.
1: Numer 9.

Nasza kolejna nowość tego tygodnia, tu Colors w numerze Prima Donna, to ósemka. Prima Madonna, Taylor Swift dzisiaj wydała reedycję swojej ostatniej płyty. Są tam trzy nowe piosenki. Jest też nowość, którą wam zagraliśmy. Sprawdzajcie, co się dzieje w poczekalni listy Hot Bands. Ja też sprawdzam i proponuję taneczne bity na weekend z RMF Max. Nowość wykonawcy to Gnarly i Major League w numerze Wasted.

0: Naprawdę dał tutaj radę na featuringu dla DJ-a Aicha w remiksie Ring My Bell, ale sam Aicha naprawdę, jak chwyta za mikrofon, to też ma niezły flow na żywo. Potrafi nawijać, rapować na przykład do bitów drum and bassowych. Aicha to jest naprawdę gość, którego warto śledzić. Dzisiaj siódemka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wrócimy do odliczania. Będą też kolejne nowości, na przykład od Gryfina. Wróci także Timmy Trumpet. Tak na piątek.
1: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: I po reklamie.

Muzyczni idole to Avicii, Skrillex i Deadmau5 i czasami słychać to w jego muzyce. Mam dla was nowość ze Stanów. Wraca DJ Griffin w numerze World Away, który czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Mega numer, który czuję po weekendzie będzie już z nami w zestawieniu. Jest dużo dobrego bitu. Za chwilę Margaret, a pierwszą piątkę otwieramy lekko alternatywnie. Tame Impala w numerze Loser.

że to już taki nowy zespół. A w skład tego zespołu wchodzą Kariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i produkujący wszystko Fred Again, człowiek odpowiedzialny za klubowe bity Sexy Magic. Czeka na magię, na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl. Teraz też elektroniczna magia. Ja mam ziarki, kiedy słucham Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Lykkeli idą w górę i może powrócą na miejsce pierwsze, tym razem trójka w piątek. RMF Max. RMF Max. 3, numer 3.

Najwięksi fani Trumpeta to narzekają, że za mało trąbki. Spoko, spoko, jeszcze się rozkręci. Timmy Trumpet i Ale Farben na piątek, na weekend. Nasza taneczna nowość Chase the Feeling. Jego największy hit na liście Hot Bands. Na razie to Freaks i może powtórzy swój sukces. Na miejscu trzecim Swedish House Mafia i Lekka Lee dzisiaj w numerze Happiness is so sad. Już na drugim chłopaki z Fastboy w numerze Music Sounds. A na miejsce pierwsze wraca nasza przeurocza, przekochana Zalia ponownie na szczycie. Tylko kochaj mnie. RMF Max. One. Numer jeden.

0: No i pięknie Zalia wraca nam na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Nakręcamy wam piątek. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Taneczne do zdania. Mamy kilka propozycji w naszym regionie. Tu RMF Max Mazowsza. Zaczynamy od Pure Clubbing. Tak jest. Kolejna impreza we wrześniu odbywa się w Bosco. Bosco.company. To więcej informacji. Pure Clubbing. Za niego odpowiedzialny jest DJ Tomas i on miksuje sobotę i noc a propos klubu Bosco właśnie w Ciechanowie. No i mamy kolejnego gracza na liście. Wraca i wielkie otwarcie robi Mona Lisa Płock. Odpoczywała w wakacje, a teraz ponownie pojawia się na Stanisława Jachowicza 49. Grane będzie od 3 października. Tutaj mamy wielkie otwarcie. Chameleon zda DJ-kom duża ilość tanecznych brzmień, ale także duża ilość poczęstunku. Z tego, co widzę w opisie, rzeczywiście Mona Lisa wraca potężnie. No to wiemy z doświadczenia, że będą dobre doświadczenia. Tu zaprasza Park Nauki Torus w Ciechanowie. Zanotujcie sobie 4 października o 11:12. Czy świat bez bioróżnorodności może istnieć? Fajne doświadczenia i dobrze spędzony czas to Park Nauki Torus w Ciechanowie. Pięknej zabawy także tam życzymy tutaj od RMF Max Mazowsze.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
14: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.

0: gardła, łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Macia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Mazowsze, Ciechanów, Mława.

Ogień, ogień, słuchaliśmy w wakacje, kiedy o tej porze, no to jeszcze było jasno, przynajmniej w końcówce czerwca. Shimza i Arko w numerze Fire Fire, mamy jesień, kończymy powoli wrzesień, ostatni weekend września. Przemek Grabowski, witajcie po 21, jak piątek to dużo klubowego bitu. Za chwilę Axwell w numerze Whatever Turns You On, ale teraz jego kolega z zespołu, czyli Steve Angelo, z którym Axwell tworzył projekt Supermode i zremiksowali także pewien hicior lat 80. ekipy Bronski Beat i tak powstało Tell Me Why, do którego wracam teraz.

Dzięki, że jesteś tu, to Lanberry Trips. No fajnie, że jesteście z nami w piątkowy wieczór i mam nadzieję, że będziecie w trakcie weekendu i w szczególności po weekendzie od poniedziałku, bo słuchajcie, no musimy tutaj chyba zatrudnić ochronę, żeby nie było, żeby było bezpiecznie, bo od poniedziałku startuje nasza nowa zabawa w RMF Max. Będzie do wygrania milion złotych. Na co byście wydali taką kasę? No chyba każdy ma jakieś większe marzenia. Okej, milion zostawiamy na poniedziałek. Teraz piąteczek, weekend i kolejna klubowa nowość w RMF Max. Wraca Adriatic. Polecam wam, pa.

0: świętujemy ostatni weekend września takim bitem w RMF Max, lekko, nawet bardzo dramowo, drum and bassowo, Ella Henderson. No, odpowiedzialni za takie bity są tutaj akurat Rudy Bental. To na świętowanie wciąż trwa jeszcze Dzień Budowlańca. No, o tej porze jak ciemno, to chyba żadnego budowlańca już na rusztowaniu nie ma. Na rusztowaniu nie tańczymy, BHP przede wszystkim i świętujemy za chwilę Tobi Romeo. Piątkowo w RMF Max jego Fly High. RMF Max.
1: Reklama.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: No kto, no wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
18: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czy to jest największy hit męskiego grania? Może, możecie dyskutować w piątek wieczorem. Teraz na pewno jeden z największych hitów od Davida Guetty, który nieraz pokazywał się z tą dziewczyną. David Guetta i Sia. David Guetta ten numer napisał gdzie? Oczywiście wysoko, w chmurach, bo przyznał się, że swoje największe hiciory z największą przyjemnością tworzy wtedy, kiedy nic i nikt mu nie przeszkadza, kiedy leci gdzieś na imprezę. Wtedy może skupić się na muzyce i tak powstało. Także to wracamy do Titanium.

12 za 12, 12, ale to nie jest aktualna godzina, Somber w RMF Max. Na pewno to nie jest godzina na zbieranie kasztanów, bo za ciemno, chyba że w parku wszędzie jasno. I uwaga, uwaga, słuchajcie, trzeba się śpieszyć z tymi kasztanami, bo za każdym razem, kiedy idę do RMF Max, to widzę coraz większe kolejki pod tymi kasztanami w parku, żeby nam nie zabrakło, żeby każdy zdążył zrobić sobie ludzika na jesień. Teraz nasz ludzik Ed Sheeran będzie robić nam piątek, a Zizam...

0: Marlon Hofstadt nakręca nam weekend ze swoim bitem w numerze I Like. Niedawno jedynka na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Po 22 nie zabraknie także dobrego bitu. A w sobotę zapraszam na imprezę, gdziekolwiek będziecie. Mam nadzieję, że wpadniecie. Max Party jutro przy sobocie o 20. Cześć!
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot